0: Reklama.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złoty 99 za 100 gramów. Ciastka delicje szampańskie 147 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: I po reklamie.

0: nasz czas.
1: Reklama.
2: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna polska, jedyne 3,99 za sztukę.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
4: I po reklamie.
5: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.

0: Mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Hydromarket AS w Jaśle to jeden z największych salonów łazienek w regionie. Na miejscu czekają na ciebie gotowe aranżacje, bogaty asortyment i najnowsze kolekcje polskich producentów. Chcesz zobaczyć swoją przyszłą łazienkę? Przygotujemy dla ciebie profesjonalną wizualizację 3D. Po prostu przyjedź! Szczególnie teraz, kiedy trwa wiosenny festiwal płytek, podczas którego zgarniesz rabaty 15 lub 20% na wybrane wzory. Hydromarket AS. Ulica Kopernika 18, Jasło. Łazienka od A do Z.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna polska, jedyne 3,99 za sztukę.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
5: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
4: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
5: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
4: Miam!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
8: I po reklamie.

0: SK Rzeszów.
1: Podjeżdżam na spotkanie z wiatłem jak stomatolog. On był zły, zaczął z problemem, ale skończył pod narkozą. Nie mam czasu na beef, bo się spóźnię na samolot. Ta scena jest pełna p***, ja chcę

0: Reklama.
1: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Volkswagen to chwile pełne pasji, emocji i bycia razem. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Sprawdź SUVy Volkswagena w wyjątkowej ofercie. Dostępne już od 77 400 zł. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dilera GNG Auto. Rzeszów, ulica Lubelska 50E. www.ggautorzeszow.dealer.volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Kiełbasa podwawelska dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy Twoją przyszłość. www.prolancu.com. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
4: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
3: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
4: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
3: Miam!
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
2: A French? Zapewne dopłata.
1: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
3: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
1: Łańcut Kościuszki 95.
4: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
5: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Ciastka delicje szampańskie 147 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
9: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
10: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
9: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
10: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
9: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
11: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
12: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
15: I po reklamie.
16: Hity na czasie.
17: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdź nas w Rzeszowie, Dębicy, Tarnowie, Nowym Sączu lub na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 503. Flycars.pl. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
5: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
6: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
7: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
6: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
7: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
6: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
8: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
9: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa. Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę. 723 330 163. www.ecoautosc.pl.
10: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Szwilcza 147H.
11: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Hydromarket AS w Jaśle to jeden z największych salonów łazienek w regionie. Na miejscu czekają na ciebie gotowe aranżacje, bogaty asortyment i najnowsze kolekcje polskich producentów. Chcesz zobaczyć swoją przyszłą łazienkę? Przygotujemy dla ciebie profesjonalną wizualizację 3D. Po prostu przyjedź! Szczególnie teraz, kiedy trwa wiosenny festiwal płytek, podczas którego zgarniesz rabaty 15 lub 20% na wybrane wzory. Hydromarket AS. Ulica Kopernika 18, Jasło. Łazienka od A do Z.
6: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, miasteczko akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
7: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. 4 modele, 2 sedany, 2 SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
8: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
9: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
8: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
9: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
8: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
10: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
13: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
12: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
13: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
12: Mm, niam!
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Volkswagen to chwile pełne pasji, emocji i bycia razem. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Sprawdź SUVy Volkswagena w wyjątkowej ofercie. Dostępne już od 77 400 zł. Zapraszamy do salonów.
3: Sprawdź u dilera GNG Auto. Rzeszów, ulica Lubelska 50E. www.ggautorzeszow.dealer.volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
7: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
6: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
7: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
6: Miam!
8: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
9: Chodzę do Elodynów, to oczywiste, że...
10: Zwiedzam świat poprzez projekt Erasmusa.
11: Współpracuję z armią, będąc w klasie wojskowej.
12: Każdy backflip uwieczniony jest przez naszych fotografów.
13: Rozwijam swoje zainteresowania, startując w konkursach.
9: Biorę udział w zawodach, więc gabloty z trofeami są pełne.
10: Uczy mnie historii celebryta, Maciej Zdynowa.
11: Twoje słowa, moje działania. Samorząd uczniowski sprawi, że poczujesz się jak w domu.
13: Poznajemy się poprzez wycieczki i zabawy tematyczne.
9: Wpadaj!
10: Obczaj!
11: Dołącz do...
14: Elodynów!
15: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo Twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
16: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta to chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może Cię tam zabraknąć.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
0: A dziś w regionie będzie znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach, bo na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w ciągu dnia. Zobaczymy od 18 do 19 stopni. Dziś też uważajcie na deszcz. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie, a w nocy na termometrach 9 na plusie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Dokładnie 6 zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Atak na irańskie porty przeprowadziły je siły Stanów Zjednoczonych. Jak informuje Fox News, uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad ciśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
19: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
14: Mówi nam rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
21: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskiego niedopuszczona.
14: A przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski. Przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
20: SK Rzeszów News.
0: Michał Serkis, prokuratura odwołała się od wyroku 3,5 lat więzienia dla Pawła K. Według śledczych mężczyzna miał zgłosić gotowość do współpracy z rosyjskimi służbami i zbierać informacje o lotnisku w Jasionce. Dane te miały pomóc w przygotowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. 50-letni Paweł K., były żołnierz Wojska Polskiego, nie przyznał się do zarzutów. Na dworcu lokalnym w Rzeszowie szykują się zmiany. Pojawią się nowe elektroniczne tablice z informacjami o przyjazdach i odjazdach, a na dachu budynku zamontowane zostaną duże napisy Rzeszów Dworzec Lokalny.
22: No i dzień dobry, jest piątek, jest 6 rano.
23: Dzień dobry.
22: Galileusz kiedyś powiedział, nie chcę, ale muszę.
23: Naprawdę on to powiedział?
22: Naprawdę, na 100%.
23: Na stówę?
22: Na stówę.
23: Jestem ciekaw, co mają do powiedzenia nasi słuchacze, jakąś taką złotą myśl może z rana.
22: Zapraszamy wszystkich porannych filozofów.
23: O!
22: Macie jakieś takie przemyślonka?
24: Mam przemyślenie?
22: Dawaj.
24: Dwie kawy zamiast jednej.
22: 664-402-302 i messengerowe...

0: Poleciałem po kawę, kawa się robi, ale nie zdążyłem odebrać, bo się powoli robi. 9 minut po godzinie 6.
1: Tak to właśnie z tobą jest. Fajnie dzisiaj jest, naprawdę.
0: Fajnie?
1: Fajnie.
0: No fajnie, bo to jest ten dzień, tak? Ten dzień na P jak Speedway.
1: I przede wszystkim F jak filozofia poranna. Czy macie jakieś złote myśli, przemyślenia? Bo jak człowiek wstanie, szczególnie jeszcze pod prysznicem, puści sobie wodę na głowę, to czasami przychodzą jakieś takie olśnienia. Halo?
2: Hej, SK, ja może nie z przemyśleniem, ale z pytaniem. Gdzie jest słońce? Gdzie jest piękna wiosenna pogoda? Gdzie ta pogoda z majówki? Kurde, przez tą szarówę się nic nie chce. Pozdrawiam.
0: Ale rzeczywiście nad Polską te chmury, takie żelazne chmury, no tak jakby coś złowieszcze na nas patrzą.
1: Moja
0: dziewczyna
1: przedstawia pogodę czasami.
0: Tak.
1: I powiedziała, że następny weekend będzie bardzo ładny. Także ten jest.
0: Po co następny, a ten co?
1: No ten to nie wiem, żużel oglądaj w domu, sieć przed telewizorem.
0: Ja zawsze oglądam, czy jest ciepło, czy zimno, czy słońce, czy bez słońca. No dobrze, czyli pozdrawiamy was serdecznie. A to pytanie filozoficzne już kiedyś pojawiło się w domowym przedszkolu. Gdzie jest słońce? Coś...
1: Kiedy śpi? I wilk zawsze bywa zły.
0: No właśnie. Jankes.
3: Kama. I Wiktor. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Wiejska. And the bass keeps running.

0: Ajajajajaj, 19 po 6.
1: Poranne brasowanie.
0: Słuchajcie, Jadzia się pojawiła w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Walnęłaś się Nowskiemu o mikrofon?
1: Tak.
2: To trzeba ułożyć.
0: Dalej jesteś piękna.
1: No.
0: Naprawdę.
1: Ja już dziękuję ci bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Ty też jesteś piękny.
0: Dziękuję ci bardzo.
2: Może w ogóle zostawmy te gazety i poprawmy sobie komplementy.
0: Nie, no przelećmy, przelatujemy tak. Gazety, prasujemy, już szeleszczą, ale się dzieje w gazetach, ja cię kręcę, no.
2: Rozkręca się taki program jak Królowa Przetrwania. I ostatni odcinek był mega kontrowersyjny, cały internet o tym pisze teraz, bo dziewczyny miały coś takiego, co się nazywa Noc Oczyszczenia.
0: Ojejku, ja też kiedyś miałem.
2: Tak?
0: Byłem na wyjeździe.
2: Lewatywa?
0: No, z kumplami byliśmy, no.
2: Ale niestety
1: tak. Oczyszczałeś?
0: No, ojejku, tak, że ja wymiotowałem, tak się oczyszczałem.
1: No tak.
0: Naprawdę
1: no,
0: tak się źle czułem. Ale to nie o tym.
1: No i co tam? Dializa.
2: I ta noc oczyszczenia zamieniła się niestety podobno w noc hejtu. Bo dziewczyny na siebie nadawały i Karolina Pajączkowska usłyszała, że jest po prostu głupia, to jest cytat, a mała Ania usłyszała, że jest tylko po to, żeby robić dymy.
3: O! O.
1: Fajna ta telewizja, taka z misją. Misją ogłupiania.
0: No, to troszkę tak. Dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, pizza. Lubimy pizzę. Premier Tusk podczas wizyty w Rzymie skoczył na włoską pizzę i nakręcił z tego rolkę na TikToka i na Instagrama oczywiście. Filmik został podpisany hasłem Pizza for Donald. Dla Donalda. Tak to było.
1: Ciekawe, czy się zorientowali, że to jest po angielsku, a nie po włosku.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.

0: 6.30 już prawie, zaraz Marcin Procki, newsy z kraju i ze świata. Ja nie wiedziałem, że my jesteśmy takim kulturalnym radiem, wiesz?
1: No nie możesz tak mówić.
0: Że tu tylu
1: fizjoterapeutów pracuje?
0: Fizjologów.
1: Dokładnie. Czekamy na wasze myśli filozoficzne.
2: Kiedy rano wcześnie wstajesz i kawy do przełyku sobie nie dajesz, sam ciężar na barki sobie zapodajesz.
3: Radio SK.
0: Głębokie.
1: Bardzo.

0: Reklama.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Ale jako pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
6: Z pięknymi chwilami konkurować może tylko piękna biżuteria. W salonach jubilerskich Rubicello najpiękniejsze prezenty komunijne i biżuteria na każdą okazję. Teraz rabat 15% na dewocjonalia i prezenty komunijne. Zachowaj te wyjątkowe chwile na zawsze. Szeroki wybór złotej i srebrnej biżuterii, zegarki, dewocjonalia, prezenty na komunię i inne okazje.
7: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
10: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
16: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
17: W prognozach na dziś są przelotne opady. Pamiętajcie o parasolach, do tego będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia od 18 do 19 stopni. W nocy 9 powyżej zera, jutro maksymalnie 17 i zachmurzenie umiarkowane.
16: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
18: 6.30, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej. To na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Ma do odsiedzenia 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku. Próbki w laboratorium Sanepid czeka na wyniki. To w sprawie salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówka jest zamknięta i czeka ją dezynfekcja. Do gorzowskiego szpitala trafiło dwoje dzieci, a przedszkole jest zamknięte do odwołania.
19: SK Sport News.
18: Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W półfinałowych rewanżach niemiecki zespół pokonał Sporting Brage 3-1, a drużyna z Birmingham z reprezentantem Polski Matikaszem Nottingham Forest 4-0. Finał zostanie rozegrany 20 maja w Stambule. Z kolei w finale Ligi Konferencji wystąpią piłkarze Crystal Palace oraz Rayo Vallecano. A świetny występ mamy polskich hokeistów w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni pokonali Japonię Japończyków 4-2. A dzięki wygranej Polacy nadal liczą się w walce o awans do elity. Ta sprawa rozstrzygnie się dziś w meczu z Litwą.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
0: Tak w Radiu SK.
14: Tutaj jest w piątek, ten piękny dzień, 8 maja. Marcin Procki dalej z nami.
20: Marcin, zrób sobie głośniej w słuchawkach to troszkę, dobrze?
14: Dobra.
20: Komunikat do ciebie od słuchaczki.
21: Dzień dobry, Marcin Procki. Uwielbiam słyszeć cię rano. I miłego dnia, SK.
14: Marcin, prosimy, on nie poznaje tego głosu. Kto to ma?
20: No nie, to słuchaczka, no prosimy. Co masz do powiedzenia jeszcze?
14: Jeszcze? To ja powiem o 7:00. Kolejne newsy, co?

0: Serio, to żadne AI, to nasza słuchaczka zadzwoniła i musiała wydobyć z siebie właśnie te słowa.
1: Tylko żeby nie było ci za wesoło, wiesz?
0: No.
1: Ona nie kocha się w tobie,
0: okay,
1: tylko w swoim głosie.
2: Powiedz to.
1: Twój głos to nie ty, pamiętaj.
3: Czyli trzeba głos od ciała.
1: Spójrz w lustro.

0: Ed Sheeran, Azizam, 21 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Kolega Łatwo Ganga, z nami też poranni filozofowie, bo dzisiaj jest piątek, dzień przemyśleń, dzień złotych porannych myśli, więc...
2: Z racji na to, że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, to mam takie przemyślenie, że chciałbym pojechać do Grójca, kupić skrzynkę jabłek, postawić ją koło łóżka i gnić razem z nim. Odpalamy piątek! I to jest najważniejsza myśl z rana.
0: Czysta fermentacja.
1: Radio SK. Dajcie znać, co tam u was w głowie siedzi.
3: Nie mogę tego sobie jakoś...
1: 664-402-302, no i Messenger tam wiadomo, no ta ikonka mikrofonu, bla bla bla.
4: Reklama.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
4: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
9: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Odpalamy motocykle żużlowe, 11 do 7.
1: Krystian! Krystian!
2: Urodziny.
0: No dzień dobry. Ale od razu jak wiemy, że będziemy rozmawiać z fanem czarnego sportu, speedwaya, żużla, to od razu nam się gotuje we krwi. Dzień dobry, Krystianie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz nam, dlaczego ty jesteś fanem Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra?
3: Dobry żart.
4: To w takim razie powiedz nam, dlaczego Unia Leszno to jest polski klub?
0: Właśnie.
3: Bo to jest najbardziej uratowany klub w Polsce. No,
4: to prawda. Najwięcej,
3: to jest historia tworzona przez lata.
4: Najwięcej razy Złotko zdobyli. Ty jesteś z Leszna? Jesteś mieszkańcem Leszna?
3: Tak.
4: Czy możesz nam potwierdzić, że fakty są takie, że w Lesznie, no tak pi razy oko, powiedzmy około 50 tysięcy mieszkańców, może nawet trochę poniżej, jak jest mecz i wszyscy pójdą na stadion, w sensie wypełni się do ostatniego miejsca, to 1/3 całego miasta siedzi na stadionie.
3: Tak jest.
0: Ale pod tym względem naprawdę jesteście fantastyczni. No, ja, Jankes, fan Stali Gorzów, Gorzów Wielkopolski.
4: Ja, Wiktor, fan Falubazu Zielona Góra.
0: W Gorzowie ostatnio jakby troszkę na trybunach trochę mniej tych ludzi. U was zawsze, no, prawie komplecik, prawda?
3: No tak.
4: Chyba
3: każdy
4: macie
3: od małego jest wychowany na Unii.
4: Za tanie bilety po prostu. W Zielonej Górze zrobili po 90 zł.
0: I też było mniej ludzi. Ale u nas, no to już, ale się cieszę, że gadamy o tym, rozmawiamy. 15 maja w Gorzowie derby. Gorzów jedzie z Zieloną Górą. Ale dobra, dzisiaj jest wasz mecz. Gdzie ty się wybierasz dzisiaj?
3: Do Grudziądza.
4: A czy zabierasz ze sobą Oskara?
3: Oni jadą samo, chłopaki, to jadą samo, dwóch synów. Oni osobno jadą.
4: To właśnie on dał nam znać, że jesteś fanem, że masz urodziny i że bardzo chciałby właśnie zabrać się razem z tobą na to spotkanie.
0: O!
3: No, ostatnio jeździmy osobno. Młoda ekipa, stara ekipa jedzie osobno.
0: Poradzimy sobie, na pewno.
3: Ale się spotykamy się na stadionie razem.
0: Dobrze, a jeszcze co jest najfajniejszego w czarnym sporcie, w żużlu? Dla tych, którzy nie chodzą, nie oglądają, nie czują.
3: Emocje, ten zapach.
0: I słonecznik.
3: I słonecznik, i nie. Kiełbasa.
4: O tak, jest. Żużlowa. Kiełbasa żużlowa. Krystian, chcieliśmy zapłacić za twój kolejny bilet. 100 zł mamy dla ciebie i w tym jeszcze kiełbaska też będzie zaliczona.
3: Super.
0: Wszystkiego dobrego. Dla ciebie, dziękuję. Od twojej rodziny, od twoich synków, od nas. No i życzymy kolejnych sukcesów, jeśli chodzi o twój ulubiony klub.
3: No, dziękuję.

0: Fajnie, przyjemnie, tak otula ten Teddy Swims. Za chwilę siódma, no i Marcin Procki wpadnie z wielkimi pieniędzmi.
1: Ile tej kasy będzie?
0: Miliard.
1: Euro?
0: Tak jest.
1: Czyli 4 miliardy złotych z kawałeczkiem.
0: Wszystko po to, żebyś się dobrze obronił.
1: I żeby mój syn spłacał też ten kredyt. Bardzo dobrze.
0: I syn twojego syna. I jego syn.
1: I dalej.
0: I jeszcze kolejny.
1: Tak. Jan, Kama i Wiktor.
2: Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: Piątek, termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśne pokażą nam od 18 do 19 stopni. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. Dziś mogą też przydać się parasole. W nocy 9 na plusie, jutro 17. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej i Piłsudskiego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest siódma, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Miliardy euro na obronność. Coraz bliżej. Dziś Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
3: Tak, dzień
2: dobry, Michale. To wyjaśnijmy, co nas czeka za kilka godzin, no i później.
3: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
2: Deszcz ratuje sytuację w Puszczy Solskiej. Opady są dużym sprzymierzeńcem strażaków, którzy od wtorku walczą tam z pożarem lasu. To, że popadało, nie oznacza jednak, że ci kończą swoją akcję. Jacek Werner o szczegółach. Jacku, co usłyszałeś od strażaków?
4: Jak przyznają strażacy, padający deszcz to ogromna pomoc. Nie powstaną nowe zarzewia ognia, mokre są też korony drzew. Teraz przed służbami żmudny proces dogaszania. Strażacy metr po metrze badają całą ściółkę.
5: Opady jednak już tam temperatura jest niższa. To sprawi, że nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze. Każdy strażak będzie likwidował te zarzewia, będziemy docierać już w głąb.
4: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle trwa ustalanie przyczyn pożaru, a prokuratura bada też okoliczności śmierci pilota, który zginął pierwszego dnia akcji ratowniczej. Śledczy zabezpieczą wrak maszyny i poddadzą go specjalistycznym badaniom.
2: A pożar objął łącznie co najmniej 500 hektarów lasu.
0: SK Rzeszów.
1: News. Michał Serkis. 50 pojazdów pochodzących z przestępstw. Właśnie tyle od początku tego roku zatrzymała Bieszczadzka Straż Graniczna, działając również z innymi służbami. Łącznie wartość wszystkich zatrzymanych samochodów przekracza 6,5 miliona złotych, a ostatnio dzięki pogranicznikom udało się zatrzymać auto skradzione w Brukseli. Ponad kilometr ulicy Kolejowej w Głogowie Małopolskim przejdzie przebudowę. Umowa już podpisana. Nowa droga ma usprawnić dojazd do centrum przesiadkowego oraz poprawić komunikację dla mieszkańców Bud Głogowskich i osiedla Zabajka.
2: Dwie minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy jeszcze raz w piątek, 8 maja.
6: No i to jest poranne spotkanie filozofów. Czy macie jakąś przedweekendową, piątkową, złotą myśl z rana? Halo?
7: Jeżeli Darek to Dariusz, czemu Marek to nie Mariusz?
2: A? Dziękujemy bardzo. Musimy zrobić przerwę, żeby to przemyśleć.
6: Dajcie swoje poranne, złote myśli, drodzy filozofowie.
8: Ty pewnie w ogóle nie wiesz, co to jest filozofia. Filosofia znaczy po grecku miłość mądrości. Myślisz, że teraz jeździlibyśmy Mercami i BMKami, gdyby nie Grecy?

0: Dziękujemy bardzo.
1: To była taka cisza specjalnie, żeby skupić uwagę na tobie.
0: Polega to na tym, że późno się włącza mikrofon i później się pojawia ta właśnie piękna filozoficzna cisza.
1: Nieprawda. Dzisiaj właśnie piątkowe poranne filozoficzne przemyślenia, więc uwaga, szybko jedno.
2: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: To była nasza weekend junior.
1: To jest.
0: No dobrze. Słuchajcie, trwają cały czas egzaminy dojrzałości. Warto przy tej okazji przypomnieć niezwykłą historię sprzed 29 lat, chociaż o mnie zwykłą. Po prostu wtedy podczas ustnych matur wpadł do Polski Michael Jackson.
1: Normalna sprawa, nie?
0: Na koncert.
1: No.
0: No i Michael stwierdził ze swoją ekipą, że chętnie by wpadli tam do licealistów tam przywitać się. Hello, good morning, my name is Michael Jackson.
1: Ale rozumiesz, jaki to jest poziom emocji? Stoisz taki, za przeproszeniem, cały obsrany przed maturą, a nagle wpada tam Michael Jackson.
0: No, już w ogóle myślisz sobie, nie wierzę, nie obudziłem się, ale tak rzeczywiście było. Stara, dobra historia. Jackson był i występował na Bemowie. Ja przy okazji mam swoją historię, bo wtedy zaczynałem pracować w radiu, to było wiele lat temu i pamiętam, jak cały autobus, całe radio pojechało z Gorzowa Wielkopolskiego do Warszawy na koncert, a do mnie powiedzieli, ty jesteś najmłodszy, ty najkrócej pracujesz w radiu, masz dyżur. Tak było. Naprawdę.
1: To mi się teraz wszystko skleja w całość.
0: Mhm.
1: Bo matury są jak album Michaela Jacksona.
0: Mhm.
1: Thriller.

0: Do tego kubka rozumiem, że mam nie wlewać kawy, tak? Bo to jest dla słuchacza.
1: Za późno już?
0: Właśnie wlałem. Wygrywa
2: w Radiu S. Mamy dla was zestawy gadżetów pobrudzone przez Jankiego. Zapraszamy.
0: Nie, delikatnie kawa się wlała. Pozwólcie, że ładnie wypijemy i wymyjemy i oddamy. No, delikatnie tak używany.
2: 664-402-302 to jest numer telefonu. Pamiętajcie, żeby nie dzwonić z kosmosu, z łódki, ze śmietnika, ze wszystkiego, co szumi. Tylko najlepiej telefon przy uchu i dobra jakość połączenia. To się ceni.
0: Robimy to z wami. O, dzień dobry, witamy. Tutaj jest.
3: O, witam, dzień dobry.
0: Kto dzisiaj pierwszy taki fajny?
3: Kamil.
0: Pierwszy. Kamila.
2: Kamil, dzisiaj mamy Światowy Dzień Osła. To powiedz nam, czym jest ośla ławka?
3: No. Ta najgorsza w klasie.
2: W sumie zgadza się. Dobra
0: bardzo
2: definicja.
0: Bardzo dobrze. No
4: o
0: dobry.
4: Nie, palce mi zdrętwieją. Gdzie są moje palce? Niech mnie ktoś brzydczy.
2: Drugie.
0: Uwaga! Daj mi jedno słowo. Kiss me baby. Czy temperatura to tytuły piosenek A.
2: Sobla.
0: B.
2: Skolima.
0: C.
2: To jest ta sama osoba.
0: No i co?
3: No? No? Skolima.
2: Dobrze. Zna się na muzyce dobrej.
0: Skolima.
3: Nie znam, strzelałem. Nie dajcie mi pytań o muzyce.
2: Nie dam jakieś pezety czy coś, tylko dobra. Skolim się liczy.
0: Lecimy.
2: Trzecie. Czy można gasić płonący olej na patelni wodą?
3: Oczywiście, że nie.
2: Znaczy jak ktoś lubi ryzyko, to można. No.
0: Jest ryzyko, jest pożar. No. Nie róbmy
3: jak
0: tego.
3: Ktoś
0: nie
3: lubi temperaturę, jak soli.
2: Czwarte.
0: Lećmy dalej. Dzisiaj matura z filozofii. To teraz tekst, który brzmi bardzo filozoficznie. Uwaga. Być albo nie być, oto jest pytanie, z jakiego dramatu Szekspira pochodzi ten monolog. G. Monolog G.
3: Proszę o podpowiedź.
2: Nie. Szekspira.
0: Szekspira.
3: Dramat Szekspira.
0: No.
2: Hamlet. Przez samo H.
0: Omlet, jakbyś powiedział omlet, też byśmy zaliczyli.
3: Nie,
0: ale bardziej Hamlet.
3: Lekcji w szkole.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, to był nasz słuchacz numer 1 i teraz słuchacz numer 2. Halo, halo, dzień dobry. Witamy. Tutaj Radio SK, 7 wygrywa. Zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: 5. No, słuchaj.
6: Słucham.
2: Uwaga.
6: Uważam.
2: Wymień 3 osoby, które noszą kapelusz.
5: Kominiarz, górnik, strażak.
2: Strażak?
0: No,
2: tak zaliczyłem z rozpędu, ale
0: po
2: czy
0: pracy?
2: Strażak nosi kapelusz?
0: No, po pracy. No,
2: dobra, niech
0: będzie. Widziałeś strażaka w kapeluszu?
2: Nie.
0: Ja też nie.
2: 6. Uwaga.
0: Dobra, lećmy dalej. Co można zrobić patyczkiem do ucha? Ojejkuś. Oprócz czyszczenia ucha. No.
5: Zapylać kwiatki.
0: Co takiego?
2: Zapylać kwiatki.
5: Zapylać kwiatki.
2: No dobre, no, kreatywne, no. Fajne, takie. No tak, ten patyczek udaje takie kosmate nóżki pszczółki i tak se przekładasz z kwiatka na kwiatek i normalnie seks kwiatków.
0: Ewelina no. Kosmetyczna.
2: No, dokładnie. Siódme.
0: Jest siódme, uważaj, teraz nie popsuj tego.
2: Ile paletek gra w singlu tenisa stołowego?
0: Ile?
2: Ile?
5: Dwie.
2: Dobrze. Dobrze!
0: Dobrze! Dobrze, brawo!
2: Single, dwie single. Osoby, każda ma po jednej paletce.
0: Dwie paletki.
2: Widzisz to, masz to przed oczami.
0: Paletki też są, kosmetyczne są też takie paletki, dziewczyny używają. No, dobrze, no zaliczamy oczywiście, nawet nie musimy waru tutaj zgłaszać, włączać. Zestaw nagród jest od nas dla ciebie, torba, butelka, jakiś ładny kubeczek naszeskowy. Coś masz dla nas?
5: Super, pięknie. Słucham.
0: A, no to i słusznie.
2: Fajnie.
0: Dobrze.
2: Wygrywa w Radiu SK.

0: Ale ładnie gramy. Normalnie jakbym tu nie pracował, to bym słuchał tego radia, wiesz? Ale nie mogę, bo w robocie jestem.
1: A jakie to radio, bo tak jakby ktoś pytał?
0: Eseczka, kochaneczka. Słuchaj, zaraz sport będzie. Dwie ważne sprawy sportowe.
1: O, to od razu się podnoszę, bo ja lubię, kocham.
0: Po pierwsze, afera w Realu Madryt. Pobili się podobno.
1: Tak, to była niesamowita historia. Tak się lubili, że aż się pobili.
0: Ale jest jeszcze gorsza sprawa. Mhm. Wisła Kraków może wrócić do Ekstraklasy.
2: Jankes. I Wiktor.
1: Ja nie podzielam tego, co powiedziałeś.
0: Co powiedziałem?

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
2: Okej, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
10: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
11: 18 do 19 stopni, a miejscami opady deszczu. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W nocy 9 na plusie, jutro maksymalnie 17. Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują do 9.30. Teraz większy ruch na Piłsudskiego i Brejka.
10: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
12: Minęła 7.30, to jest KNews, Marcin Procki. Zapraszam, kto za Sławomira Cenckiewicza. Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Swoją decyzję ogłosi o 10.00. Cenckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN-u pod koniec kwietnia. 60% dobrze ocenia obecną konstytucję. To wyniki sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Superekspresu. 22% ocenia ją źle, a 18% nie ma zdania. Badanie przeprowadzono po powołaniu przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji, która ma opracować projekt nowej ustawy zasadniczej.
13: SK Sport News.
12: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouameni. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. A Real wyjaśnia całe zajście. Już w niedzielę czeka go El Clasico z Barceloną. A piłkarze Wisły Kraków mogą dziś zrobić ostatni krok na drodze do ekstraklasy. Biała Gwiazda podejmie chrobrego Głogów. W przypadku co najmniej remisu zapewni sobie awans do ekstraklasy.
14: Jankes, Kama
15: i Wiktor.
14: W radiu SK.
16: 7.32, dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, ulubiony dzień tygodnia.
17: A piątki mają to do siebie, że człowieka nachodzą różne myśli, przemyślenia. Staje się takim porannym filozofem.
16: Rzeczywiście, dzisiaj i na maturach filozofia, wy też od rana filozofujecie.
18: Mam takie pytanie. Jeżeli ktoś się posługuje językiem migowym i nie ma jednego palca,
8: to znaczy, że ma wadę wymowy?
17: To było pytanie z kategorii ciekawe.
16: No, nie mam puenty.
17: To 664-402-302 i Messenger. Ikonka mikrofonu.

0: Thomas Szary, Thomas Gray, prawie jak Gandalf. 38 minut po siódmej.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Coraz bliżej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w tym roku w Stanach Zjednoczonych.
0: And Mexico.
1: And yeah. Chodzi o przychody, które na razie są mizerne, że w sensie takim, że USA w Stanach narzekają. Narzekają na sytuację przed Mistrzostwami Świata. Turniej miał być żyłą złota, a póki co jest rozczarowaniem, bo kibice nie rezerwują noclegów i nie kupują biletów.
0: No właśnie, ty zarezerwowałeś? Nie.
1: Nie.
0: Ja zarezerwowałem też nie. Boga, i ty rezerwowałeś?
2: Nie. Prawie, ale Kama, też nie.
1: No, Kama wyjechała też nie.
0: To może teraz poszliby ci Amerykanie po rozum do głowy i zaczęli obniżać ceny, jeżeli chodzi o hotele, jeżeli chodzi o same bilety, i wtedy na rynku zrobi się ta, no, jak ona.
3: I teraz znowu będzie okazja. Prądnie okazja do... Okazja. I okazja. Kane. I teraz okazja. I okazja. Jest okazja.
4: Kama. Kama. I Wiktor.
5: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renault Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renault Auto.
9: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
10: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
11: Przewozka Kolej Dojazdowa Pogórzanin zaprasza na wyjątkowe przejazdy w każdy weekend od maja do października. Czekają na Was klimatyczne podróże w wagonach zamkniętych dla tych, którzy cenią spokój i wygodę, oraz w wagonach otwartych dla spragnionych wiatru we włosach i bliskości natury. Przeżyjcie niezapomnianą przygodę, pokonując jeden z najdłuższych tuneli kolejek wąskotorowych w Europie. Aż 600 metrów w ciemności. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych lub odwiedźcie stronę www.kolejka-pogórzanin.pl i bądźcie na bieżąco.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
14: I po reklamie.

0: klasyczek, czyli Rihanna i Jay-Z, Umbrella Ella. Dzisiaj może się przydać ta parasolka, bo troszkę ma pokapiwać.
1: Rzeczywiście.
0: Pokropić,
1: tak, no, rzeczywiście. 12 minut i będzie z nami godzina 8. Znasz jakąś Marzenę?
0: Marzeny nie znam żadnej.
1: A Marzena Melange? Jest taka Marzena.
0: Chętnie poznam, zaraz.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak?
5: Czy ja się dodzwoniłam do pani Adrianny, która szefowo ustalała salę u nas na 12?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Melanż Marzena, kuchnia po tej stronie, proszę pani. Ja będę wam gotowała, ale szefowo mi tak powiedziała, że wy macie jeszcze te i słodki, i wiejski stół, to wy?
4: Tak.
5: I teraz tak, jak robimy, jeśli chodzi o ten wiejski stół, bo będę musiała zgłosić to do sanepidu, a sanepid przyjdzie, proszę pani, żeby robić badania.
4: Znaczy, no my będziemy brali ten wiejski stół od firmy cateringowej.
5: Tak czy siak, proszę pani, my nie mamy certyfikatu, jeśli chodzi o wędliny, dlatego i tak musi być sanepid tutaj.
4: Okej, okay. I to musi być w jaki dzień?
5: No, w dzień, proszę pani, uroczystości, bo kiedy będziecie mieli wędliny?
4: No tak, tylko dopytuję się, bo nie jestem w temacie ogólnie.
5: Potrzebna będzie pielęgniarka i pielęgniarka zbiera próbki osób, które będą jadły. Jeżeli nic nie będzie, no to próbki, proszę pani, idą do zniszczenia. Jeżeli coś będzie, to idą po próbkach.
4: Ale co, my tu mamy jakąś pielęgniarkę załatwiać? Czy to pani napisze i sanepid ogólnie przyjedzie i przyśle?
5: Wy musicie pielęgniarkę, która albo pobierze, proszę pani, krew, albo pobierze inną próbkę.
4: Okej, czyli a ta próbka będzie pobierana...
5: Od osoby, która będzie korzystała z wiejskiego stołu.
4: Okej, i ta pielęgniarka musi być cały czas na weselu, czy...
5: No tak, bo jak sanepid zażyczy sobie próbkę od pani albo od pana, który będzie to jadł, a tych osób będzie na przykład, załóżmy, 50 czy 60, to trzeba to, proszę pani.
4: Dobra, nie ma sprawy. Ja sobie tylko zapiszę, że takie coś będzie trzeba załatwić.
5: Bo to w zależności. Jeżeli pani chce, żebym zrobiła sterylne miejsce, to mi pani powiesz i tam wtedy ewentualnie krew będzie pobierać. Jeśli nie sterylne, no to w toalecie.
4: Pani musi wysłać, że będzie ta pielęgniarka, tak?
5: No jeśli chcecie mieć ten wiejski stół, to tak. Niech pani zdeklaruje, czy pani załatwi taką pielęgniarkę, co będzie pobierała, proszę pani, albo jedno, albo drugie.
4: No właśnie chciałabym się dowiedzieć, czy dam radę załatwić taką pielęgniarkę.
5: To najpierw niech pani to ustali z Kordianem.
6: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Jezus Maria. Aż mi kamień spadł z serca, że nie muszę załatwiać żadnej pielęgniarki.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: No właśnie. No. Marzena.
0: Dobrze, że kiełbasy nie pokazał Nosel.

0: Za chwilę ósma, coraz bliżej do kolejnych egzaminów maturalnych i o tym także Marcin Procki już za chwilę.
1: Dzisiaj biola i fizolofia.
0: Fizolofia. Ale a propos biologii, to mam fizoloficzne pytanie.
1: Prosimy?
0: Do matury z biologii. Mhm. Czy wypada na maturę z biologii przyjść w pantofelkach?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Facetowi wiadomo.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
20: Można poinformować po prostu.
21: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
22: No w sumie.
23: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: Dziś w regionie przydadzą się parasole, do tego będzie chłodniej niż w ostatnich dniach, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. W ciągu dnia zobaczymy od 18 do 19 stopni, w nocy 9 na plusie. A w Rzeszowie teraz wzmożony ruch na Piłsudskiego, Rejdana i Powstańców.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Pogoda pomogła z ogniem, ze strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych, które w ostatnich dniach zrzuciły na puszczę ponad 600 ton wody.
3: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
2: A mówił Karol Krocie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu wciąż pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt wojskowy, który pomaga udrożnić drogi wewnątrz lasu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji Paweł K., poszukiwany listem gończym, został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łodzi.
4: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
2: Mówił Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 46-latek zostanie teraz doprowadzony do zakładu karnego. Mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. A maturalny maraton trwa. Dziś pisemny z biologii, po południu test z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Do filozofii przystąpi ponad 2 tysiące absolwentów. Pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
0: SK Rzeszów News.
1: Michał Serki z GDDKiA wezwała wykonawcę do powrotu na plac budowy, a chodzi o odcinek do Maradz-Krosno i zerwanie kontraktu przez wykonawcę. Jeśli tego nie zrobi, dyrekcja rozpocznie prace zabezpieczające.
5: Nowy wykonawca otrzyma od nas decyzję z RIT oraz projekt architektoniczno-budowlany, na bazie których przygotuje projekty wykonawcze i będzie mógł kontynuować roboty budowlane.
1: Powiedział nam Bartosz Wysocki z GDDKiA. Taki scenariusz będzie miał wpływ na termin zakończenia inwestycji. Więcej autobusów MPK podczas trwania juwenaliów. Szczegóły sprawdźcie na ztm.rzeszów.pl.
6: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radiu SK.
7: Dzień dobry, good morning, witamy w piątek. Proszę o oklaski za piątku. 8 maja, brawo!
8: To także Dzień Filozofów. Czekamy na wasze poranne przemyślenia. Halo, oto kolejne.
9: Cześć SK, skoro jestem teraz w Zgierzu i patronem Zgierza jest Jerz. Mam to pytanie takie filozoficzne. No to kąd nocą tu ptajesz?
8: No ale przecież...
7: No, wszystko jasne.
8: Skoro pani nie wie, to widocznie pani nie chciała.

0: Tutaj SK 10 minut po godzinie 8, piątek, 8 dzień maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Oj, dzieje się i za chwilę wakacje też się dzieje.
1: No i niemiecki turysta teraz podbija media, widzieliśmy już to w telewizjach. Teraz pora, aby radio o tym powiedziało. Otóż gość z Niemiec, który pojechał na wakacje i nie mógł dopchać się do leżaków, bo ciągle były zajęte, pozwał do sądu biuro podróży niemieckie i wyobraź sobie, że wygrał. Sędziowie w Hanowerze orzekli, że w związku z niedogodnościami, tak to nazwano, na urlopie, gość ma otrzymać od biura podróży prawie 1000 euro rekompensaty. Bo leżak był zajęty.
0: Tak się Niemcy zainteresowali reparacjami, pomyślałem sobie, no, że odzyskuje teraz od biur podróży, prawda?
2: Radio SK. Für Deutschland.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.18.
1: Miałeś nic nie mówić, że pan artysta prosił, don't say, w tytule było nawet.
2: SK tankuje do pełna.
0: Tak już dalej mówi się, zamknę w sobie i... No. To i poczekaj, Emilka.
1: Jeszcze ostatnia klientka razem z nami.
0: Dzień dobry, witamy. Cześć Emilka.
3: Cześć, czołem, witam was.
0: Ty już w pracy od rana.
3: Oczywiście, od godziny 6.
0: Mhm. Co ciekawego dzisiaj kupują ludzie, którzy przychodzą do ciebie do sklepiku?
3: Bułeczki, chlebek.
0: A małpki?
3: Nie mam takich rzeczy.
1: I bardzo dobrze.
0: I bardzo
1: dokładnie.
0: Dobrze.
1: Janki dzisiaj był też w piekarni rano, przyniósł ptysie. Ma też schowaną kanapkę jeszcze nie odpakowaną, podobno z szynką, a dzisiaj piątek.
0: Z rybka.
1: Z rybką?
0: Z tym, z paprykarzem.
1: Ekskluzywnie, okej.
0: Pracujesz sobie w sklepiku i bardzo dobrze. Zgłosiłaś się do tankowania, bo za chwilę zabieramy się za tankowanie. Dlaczego mamy tobie zatankować twoją furę?
1: Właśnie, co ty chcesz, benzyną chleb polewać?
0: Właśnie.
3: No mąż mi się zbuntował i tankować już nie chce.
0: Trzeba męża zmienić.
1: Może
3: dobry chłopak jest.
0: A to nie zmieniamy. Widzisz, uratowaliśmy chłopaka.
1: Czytaliśmy też u ciebie w zgłoszeniu o pewnej legendzie. Ta legenda głosi, że osoba, która zatankuje auto nieznajomego lub znajomego, w następnym wcieleniu będzie jeździć wyłącznie z górki i zawsze przy zielonym świetle.
3: Oczywiście.
1: Chcemy mieć na sumieniu taki uczynek.
0: Tankujemy.
3: Super.
0: Tankujemy twoją furę do pełna. Mąż jest, fura zatankowana. Można jechać na randkę, randkować.
3: O, fajnie.
0: A mamy do ciebie pytanie, czy byłaś kiedyś na randce w samochodzie?
3: Nie.
0: Na pewno?
3: Na pewno, bo ja z tych bardziej grzecznych dziewczyn.
0: To może nie ta Emilka.
1: Bardzo przepraszamy, Jankesowi się już piątek włączył.

0: Zombie Lady o naszej kochanej Kamie śpiewają w Radiu SK.
1: Tak zaśpiewali, że aż się obraziła i nie przychodzi do radia od paru dni.
0: Ale po weekendzie jej przejdzie, zobaczysz.
1: Filozoficzne przemyślenia dzisiaj z rana. Halo, dzień dobry.
2: Dobry, witam. A ja oddam wam taką filozoficzną zagwozdkę. Ona jest następująca. A to było tak. Bociana dziobał szpak. Potem naszła zmiana i szpak dziobał bociana. Ile razy szpak był dziobany?
1: No ile?
0: Nie wiem. Ja nie wiem. Nie zapisałem odpowiedzi.
1: Podobno był dziobany aż do powstania rany. Jankes! Kama!
0: Kama! Albo aż do powstania ramy. Też może być.
3: Bocian!

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Z pięknymi chwilami konkurować może tylko piękna biżuteria. W salonach jubilerskich Rubicello najpiękniejsze prezenty komunijne i biżuteria na każdą okazję. Teraz rabat 15% na dewocjonalia i prezenty komunijne. Zachowaj te wyjątkowe chwile na zawsze. Szeroki wybór złotej i srebrnej biżuterii, zegarki, dewocjonalia, prezenty na komunię i inne okazje.
3: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
10: Termometry w Rzeszowie Krośnie czy jaśle dziś pokażą od 18 do 19 stopni. Przydadzą się parasole, w nocy dziewiątka na plusie. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że wczesnym popołudniem będą utrudnienia w związku z juwenaliami. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejka.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ministerstwo Obrony tego kraju przekazało, że reaguje na ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie Ciśniny Ormus. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci przeszukali kilkanaście miejsc, odzyskali też 2 samochody. Alech w ten weekend może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejorz podejmie dziś Arkę Gdynia. Jednak nawet w przypadku wygranej będzie musiał czekać na wyniki najgroźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii.
12: Jankes,
13: i Wiktor.
12: W
13: Radiu SK.
14: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek, 8 dzień maja. Przed nami weekend, super.
15: Pozwolę sobie odebrać połączenie telefoniczne.
14: Prosimy.
16: Wiktor, mam jedno pytanie dla ciebie.
15: No dawaj, dawaj.
16: Dlaczego radiowiec spadł z dachu?
15: No...
16: bo chciał wejść na antenę.
14: Dziękujemy bardzo.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura na antenie Eski. No rzeczywiście, ładnie gra.
1: Mamy informacje od archeologów, którzy grzebali w ziemi na Podlasiu. No tam się kopie. O, coś starego.
0: A że Eska uczy, bawi, to teraz pouczy, proszę.
1: Dokładnie. No i zbadano takie naczynie, które ostatnio tam wykopano. No i znaleziono ślady na tych naczyniach. Ślady alkoholu. Po takich dogłębnych badaniach.
0: Musieli naprawdę mocno lizać.
1: No tak, oni mają specjalny sprzęt do tego rzeczywiście. No i to są ślady alkoholu sprzed tysięcy lat właśnie na Podlasiu. Sprzed około 4,5 tysiąca lat dokładnie.
0: Wiesz, niesamowita historia. Wiesz, co powiedział archeolog do swojego kolegi, jak zaczęli badać te naczynia?
1: No co?
2: Hej, nasi tu byli. Jankes.
3: Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
4: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: I po reklamie.

0: Shut Up and leć z nami!
1: To jest nasza ulubiona akcja, a jedna z ulubionych. Nazywa się Odlot Ściśle Tajny. My naprawdę też nie wiemy, gdzie lecimy. Serio, serio.
0: Super jest próbujemy to, że sami podchodzić, tak. Janki na komputerze już sprawdza jakieś
1: ja
0: miejsca.
1: Już myślę, bo mamy jakieś tam sygnały od nas z firmy, od ludzi, którzy to wszystko ładnie nam układają, ten wyjazd, czyli Odlot Ściśle Tajny. Ale no serio, w dalszym ciągu nie wiemy, gdzie lecimy i prawdopodobnie dopiero dowiemy się, gdy pojawimy się na lotnisku i wtedy jak dostaniemy bilety w rączkę, będziemy się odprawiać, to wszystko się okaże.
0: To jest pierwsza i podstawowa zasada tej zabawy, ale kolejne są takie, że wchodzicie do gry za pomocą aplikacji. Należy pobrać apkę Eski, jeżeli jeszcze jej nie macie i to jest jedyna droga do tego, żeby zostawić swoje zgłoszenie. No i potem polecieć w ostatni weekend maja, bo to jest termin z nami, od piątku do niedzieli na fascynujące dwa noclegi.
1: Lecimy z wami, z najlepszymi słuchaczami. Postarajcie się, zgłaszajcie się, no i później pojawiacie się na naszej antenie, no i kompletujemy naszą akcję, naszą ekipę, na naszą akcję Odlot Ściśle Tajny. Cały czas jak kombinujemy, w tamtym roku byliśmy
0: na Cyprze. Emocje przy wygrywaniu były takie,
2: ale czuję podniecenie.
0: Jest taka propozycja, żebyś ze swoją serdeczną koleżanką Pamelą oraz z nami poleciała w nieznane już 18 października. Jedyne co musisz powiedzieć to zgadzam się, głośno.
3: Zgadzam się.
1: Dziewczyny, no to macie odlot razem z nami.
0: Tak było.
1: Tak było i tak będzie oczywiście. W tym roku, możemy śmiało powiedzieć, poleci z nami jeszcze większa ilość słuchaczy. No to może nie, że pół samolotu, ale tych osób będzie na pewno mnóstwo.
0: No, szanse są, ale podstawowa zasada, przypominamy raz jeszcze, ściągnięcie apki, a potem wchodzenie do gry.
4: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot Ściśle Tajny.

0: dlaczego nie zamykasz na dziewiąta?
1: Weekend, weekend, weekend,
0: jest,
1: hey.
0: Właśnie. Czego życzymy wam w weekend?
2: No jak to czego? No zwycięstwa Falubazu Zielona Góra.
0: Masz rację, tylko Stalgorzów, rzeczywiście. Ta nasza ulubiona drużyna, dlatego tak to się przekomarzamy oczywiście wszystkich.
1: Czekaj,
0: kibicujemy, wszystkim.
1: Coś ci znajdę na koniec, trochę prywaty. Nie wiem, czy ty pamiętasz,
0: nie,
1: ale...
0: Nie pamiętam.
1: Janusz Panasewicz,
0: grupa Lady Punk.
1: Popełnił kiedyś takie oto dzieło, za które już teraz serdecznie wszystkich niezainteresowanych żużlem przepraszam.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbus 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbus 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
14: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
1: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Piłsudskiego, Marszałkowskiej, w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Bus pasy obowiązują jeszcze do 9.30. Przypominamy, co w pogodzie? Mogą dziś przydać się parasole, a w ciągu dnia termometry pokażą nam od 18 do 19 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
2: Dokładnie 9 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób. Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
2: A z przymierzeńcami jest deszcz, ale opady są za słabe. Niewykluczone są nowe zarzewia ognia. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek w tej sprawie skierował do Senatu. W referendum mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
4: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
2: Mówi Karol Nawrocki, który proponuje, by referendum odbyło się 27 września. Na to musi jednak zgodzić się Senat. A Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała już Mundial w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. A to tylko fragment. Cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Z kolei początek Mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
5: SK Rzeszów News.
1: Michał Serkis. Coraz więcej Polaków ma problem z terminowym spłacaniem zobowiązań. Tak wynika z najnowszego rankingu rzetelności konsumentów. Na tle kraju najlepiej wypada jednak Podkarpacie, które zostało liderem zestawienia. Mieszkańcy regionu mają jedne z najniższych długów i najmniejszy odsetek zadłużonych osób w Polsce. Nowa przestrzeń dla mieszkańców Tyczyna, Park Wodzickich, w którym mieści się zespół szkół, można już zwiedzać. Istniejący dziś murowany pałac, w którym obecnie znajduje się szkoła, powstał w drugiej połowie XIX wieku.
6: Piąteczek. Jak to dobrze na nas działa. Jak to wpływa na nasze uszy. Generalnie na wszystko wpływa, nie ma co się czarować, prawda? I dzisiaj czas w robocie i przy wszystkich obowiązkach bierzemy po prostu na przeczekanie. Jeremi Sikorski, wracam. Tak rozpoczynamy tę godzinę z hitami na czasie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
7: Hity na czasie. Radio SK. Radio
8: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i

0: To Shakira i Dizzy Rascal, Loca. Tak, ta Shakira, o której słyszeliście w newsach, że da nam w tym roku nowy hymn na mundial. Daj, daj, no, że da nam hymn daj, daj. A nawet się ładnie wszystko tutaj układa. Czekamy, bo ten hymn w całości poznamy dokładnie 11 maja. W tej chwili mamy już 16 po 9, to jest 8 dzień maja. I wyczytałem w internecie, że Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego mamy. A? No właśnie, a ilu kierowców zawodowych teraz słucha Eski, będąc za kołkiem? Proszę podnieść rękę. Nie, nie podnoście ręki, żartowałem. Rączki na kierownicy, ale słuchajcie, dajcie znać, gdzie śmigacie, czym śmigacie. Możecie się klaksonem pochwalić i czy wam z Eską i z hitami na czasie te kilometry zawodowo, albo i mniej zawodowo pokonuje się łatwiej, lżej, przyjemniej, czy może jest zupełnie inaczej. Czekam 664-402-302. No i głosóweczki na naszym messengerze eskowym tutaj też oczywiście możecie, a nawet powinniście. A za chwilę już Alex Warren i Fever Dream muzycznie ode mnie dla was.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
5: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
6: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej! Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem, Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
12: I po reklamie.

0: nie mówcie, że przy takich hitach na czasie nie połyka się bardzo dobrze i sprawnie kolejnych kilometrów, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. To jest SK, to są hity na czasie. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle już za nami. 24 minuty będzie godzina 10. Ja was poprosiłem o takie meldunki zza waszej fajery. Oczywiście kierowców zawodowych i nie tylko tych, którzy teraz gdzieś tam za kierownicą właśnie kolejne kilometry przemierzają.
1: Melduje się, 6 rok w sierpniu minie i cały czas Dacia Docker przemykam. Dostarczam części samochodowe i cały czas wiernie z Eską.
0: No, proszę bardzo, czyli Viola, która się do nas odezwała, nie dość, że sama za kierownicą, to jeszcze, żeby inni jeździć mogli, im te właśnie części dostarcza. Jeszcze jest głosówka od Anety.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja co prawda nie jestem kierowcą zawodowym, ale jestem żoną kierowcy zawodowego, który wozi różne elementy do budowy dróg, budynków i takich różnych konstrukcyjne takie elementy. Także pozdrawiam was wszyscy, zawodowi kierowcy szerokości.
0: No i żony pozdrawiamy, bo rzeczywiście tak ciągle czekać. To też jest... No, chciałem powiedzieć ciężki kawałek chleba, ale potem jak już się doczekacie wszyscy wzajemnie tego powrotu, to chyba sobie przyjemności. Dobra, może zostawmy ten temat z boku, ale na te meldunki od kierowców zawodowych nie tylko czekamy i czekamy na klaksony waszych samochodów. 23 minuty pozostały do godziny 10, za chwileczkę Sana Hidalia zawiało w Eldorado.
3: Promocja. No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
4: Ha, nawet kilku.
5: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
6: Dobra.
5: A takie ciemne włosy to pani?
6: No, średnie.
5: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
6: No, macham.
5: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
7: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
8: I zgłoś znajomych na sk.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
15: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Hips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: I po reklamie.
8: SK.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nowy tegoroczny hymn męskiego grania, Męskie Granie 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie za nami to SK, to hity na czasie. 4,5 minuty i będzie 10. Żeby się tak piątkowo nastroić, to trzeba o jakiejś dobrej imprezie pomyśleć, tak mi się wydaje. Słuchajcie, za tydzień idziemy na Narodowy w Warszawie, na koncert Maty. Co wy na to? The Best of Mata, ten koncert dokładnie za tydzień. My tam będziemy, wy musicie być z nami, mamy dla was bilety na Matę, na ten właśnie koncert. Dzisiaj będą one do zdobycia Łukasi Węsierskiej i Hanego między 15 a 18, więc koniecznie trzymajcie rękę na pulsie, ale po te bilety możecie się zgłosić na naszej stronie na sk.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Volkswagen to chwile pełne pasji, emocji i bycia razem. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Sprawdź SUVy Volkswagena w wyjątkowej ofercie. Dostępne już od 77 400 zł. Zapraszamy do salonów.
5: Sprawdź u dilera GNG Auto. Rzeszów, ulica Lubelska 50E. www.ggautorzeszow.dealer.volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18 i znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Z pięknymi chwilami konkurować może tylko piękna biżuteria. W salonach jubilerskich Rubicello najpiękniejsze prezenty komunijne i biżuteria na każdą okazję. Teraz rabat 15% na dewocjonalia i prezenty komunijne. Zachowaj te wyjątkowe chwile na zawsze. Szeroki wybór złotej i srebrnej biżuterii, zegarki, dewocjonalia, prezenty na komunię i inne okazje.
10: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.
11: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
12: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
13: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
14: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie dwóch sztuk.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
15: Przewozka Kolej Dojazdowa Pogórzanin zaprasza na wyjątkowe przejazdy w każdy weekend od maja do października. Czekają na Was klimatyczne podróże w wagonach zamkniętych dla tych, którzy cenią spokój i wygodę. Oraz w wagonach otwartych dla spragnionych wiatru we włosach i bliskości natury. Przeżyjcie niezapomnianą przygodę, pokonując jeden z najdłuższych tuneli kolejek wąskotorowych w Europie. Aż 600 metrów w ciemności. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych lub odwiedźcie stronę www.kolejka-pogórzanin.pl i bądźcie na bieżąco.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
21: Termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle dziś pokażą od 18 do 19 stopni. Przydadzą się parasole, w nocy dziewiątka na plusie. Kierowcom w Rzeszowie przypominamy, że wczesnym popołudniem będą utrudnienia w związku z juwenaliami. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejka.
20: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
22: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner. Miał pozwolenie na broń, a to nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w Raszynie pod Warszawą. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa, to na oczach dwójki dzieci, a sprawca uciekł.
23: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
22: Mówi nam Katarzyna Broziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił portal SE.pl, napastnik, partner kobiety, to 67-letni pilot, którego kobieta poznała jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. 2 miliony złotych, na tyle oszacowano straty po pożarze hostelu na Pomorzu. Doszło do niego wczoraj w Żukowie. Z budynku ewakuowano 74 osoby.
0: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
22: Mówi nam Aldona Naczkę z policji w Kartuzach, a Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. Według ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego to może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat. Zaczął się surową zimą, później długie przymrozki, a teraz susza.
1: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
22: A ważne są protokoły z szacowania szkód, które są niezbędne do uruchomienia dodatkowego wsparcia dla rolników.
2: SK Rzeszów News.
18: Michał Serkis. Coraz więcej Polaków ma problem z terminowym spłacaniem zobowiązań. Tak wynika z najnowszego rankingu rzetelności konsumentów. Na tle kraju najlepiej wypada jednak Podkarpacie, które zostało liderem zestawienia. Mieszkańcy regionu mają jedne z najniższych długów i najmniejszy odsetek zadłużonych osób w Polsce. Nowa przestrzeń dla mieszkańców Tyczyna, Park Wodzickich, w którym mieści się zespół szkół, można już zwiedzać. Istniejący dziś murowany pałac, w którym obecnie znajduje się szkoła, powstał w drugiej połowie XIX wieku.
24: Dzisiaj świętujemy z kierowcami, bo Międzynarodowy Dzień Kierowcy, ale tak naprawdę świętujemy z każdym, kto ten ostatni dzień, mam nadzieję, ma dniem pracującym, a potem to weekend, sobota, niedziela, odpoczynek. Chociaż ja wiem, będą i tacy, którzy tego wtedy dni utkną w pracy, więc dla was też będą hity na czasie w Radiu SK. Taylor Swift zaczyna, Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Chciałoby się powiedzieć stary, dobry Armin, ale zawsze na czasie. Armin Van Buren i Sharon Donadel, In and Out of Love w Radiu SK. To są hity na czasie, 18 po 10. Czy są tu fani Armina? Zapytam tak trochę przekornie, bo przecież wiadomo, że są. Dla was dobre wieści. SK Live Remix, kultowa audycja, która powróciła do Radia SK. Dzisiaj od godziny 20. Najpierw najlepszy mix hitów na czasie. Dla was pomiksujemy i zagramy. O 22 będzie Estate of Trance, a na pewno o pierwszej w nocy doczekacie się specjalnego miksu od Armina Van Burena, który do usłyszenia tylko u nas, tylko w Radiu SK. Ale też inne zacne, doborowe towarzystwo będzie Lost Frequencies, Afrojack, Steve Aoki. Taki jest plan na SK Live Remix dziś od godziny 20 właśnie u nas w Radiu SK. Ale wracając też do Międzynarodowego Dnia Kierowcy, który dzisiaj mamy, wpadła głosówka od Maćka.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam zza kierownicy wielkiego autokaru Setry. Pozdrowienie dla wszystkich kolegów po fachu.
0: Pozdrawiamy oczywiście szerokości jeszcze głosówka od Oli.
2: Siemanko Radio SK, my właśnie jedziemy na Berlin, jest pogoda okropna, ale mam nadzieję, że jak tylko przekroczymy granicę, to zaświeci słońce, a w niedzielę Wings for Life, więc pozdrawiamy wszystkich w Poznaniu.
0: Nie, no spokojnie, słońce zawsze świeci, jak się wraca do domu, więc wydaje mi się, że ja bym bardziej jednak tę niedzielę obstawiał.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
10: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
1: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna polska, jedyne 3,99 za sztukę.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły

0: One Republic i Counting Stars w Radiu SK to są hity na czasie. Czy są to fani tego zespołu? Tak głupie pytanie, pewnie, że są. Słuchajcie, warto mieć na uwadze 18-19 lipca, wtedy One Republic grają za naszą zachodnią granicą. Niemcy, warto obrać ten kierunek. Ale 18 lipca taka będzie koncert bardziej na bogato. Wtedy gościem specjalnym tego wydarzenia będą Jesse J i Lia. Ten koncert akurat w Düsseldorfie. A my, Radio SK, dopiero co wysłaliśmy, a właściwie wyślemy Paulinę i King, nasze słuchaczki, na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Takie rzeczy tylko u nas w Radiu SK. Wytrzymajcie z nami, naprawdę. Trzymajcie też rękę na pulsie. Sprawdzajcie, co się dzieje, bo kolejne atrakcje wkrótce.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Piątek w Kauflandzie. Nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
15: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
18: I po reklamie.

0: Przez tego gościa na lód chodzi niewyspany, no bo Dawid Porsiadło, premierę tej piosenki, która jest nowością teraz na Playce w Radiu SK, zorganizował o drugiej w nocy. To się nie godzi, ale jak wy wtedy spaliście i coś przespaliście, macie takie poczucie, to nic wam i tak nie umknie, bo wszystkie hity zaczynają się wesce i my wam takie nowości gramy wśród hitów na czasie w Radiu SK właśnie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy, więc z kierowcami zbijamy mocno pionę, tymi zawodowymi i tymi niezawodowymi, i wpadły pod 6644202 pozdrowienia od instruktor Elżbiety, która napisała: a my właśnie jedziemy z Julią i Hanią nauką jazdy do Rzeszowa. Pozdrowienia dla wszystkich instruktorów prawka z Dębicy. No rzeczywiście pozdrawiamy i w tym przypadku to jeszcze wyjątkowo cierpliwości, takiej ogromnej, życzymy. 4 minuty będzie 11 i będą najświeższe newsy w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
13: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service, Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service, profesjonalny serwis. To tu.
14: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
15: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
18: Kiełbasa podwawelska Dobrowolscy. Tylko złoty 99 za 100 gramów. Jogurt Fantazja od 98 do 118 gramów. Jedyne 2,69 przy zakupie 2 sztuk.
17: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
21: Średnio 14 na plusie mamy na termometrach w Rzeszowie. Krośnie czy jaśle, odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Dziś uważajcie na opady deszczu, pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana, Lubelskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
23: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Tradycyjnie towarzyszyli mu jego zwolennicy. Braun miał usłyszeć zarzuty, chodzi m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, naruszenie jej nietykalności cielesnej i pomówienia. W trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
24: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności.
0: obiektywizmu w swoim postępowaniu.
23: No, obrońca Brauna złożył wniosek o przeniesienie sprawy do innej prokuratury. Bartosz Grodecki nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego zastąpił Sławomira Cęckiewicza, który kilka tygodni temu zrezygnował z funkcji. Grodecki to dyplomata i były wiceszef MSWiA z czasów PiS.
1: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje i niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
23: Mówił podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, a sytuacja w Puszczy Solskiej po nocnych opadach deszczu poprawiła się, ale strażacy podkreślają, to nie koniec działań. Drony wyposażone w termowizję wciąż wykrywają podziemne zarzewia ognia, to na terenach torfowych. Akcji strażaków przygląda się reporter SG Jacek Werner. Jacku, na czym się teraz skupiają?
2: Najważniejsze działania prowadzone są teraz na najtrudniejszym południowym odcinku, gdzie wypalone korzenie drzew stwarzają ryzyko ich nagłego przewracania się. W miejscowości Osuchy temperatura torfu sięga nawet 150 stopni Celsjusza. Skuteczność działań strażaków jest jednak większa dzięki opadom deszczu. Spadła też temperatura. Prognozy są obiecujące.
3: Strefa taka, która przechodzi przez górę, to jest możliwe, że po prostu ona nabierze aktywności.
2: Mówi Grzegorz Kołodziej, synoptyk. Dowództwo operacji przewiduje, że całkowite dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze tydzień.
23: A w akcji ratowniczej bierze udział ponad 1000 osób.
24: SK Rzeszów. News.
25: Jał serki z dwóch chętnych na remont mostu w ciągu S19 w Świlczy. Chodzi o most nad Potokiem Czarna. Obecnie trwa analiza złożonych dokumentów. W ramach inwestycji przygotowany zostanie projekt tymczasowej organizacji ruchu, a następnie ruszą prace naprawcze. Ponad 5 milionów złotych z PFRON-u przeznaczono w tym roku dla powiatu rzeszowskiego. Kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, likwidację barier architektonicznych, turnusy rehabilitacyjne oraz funkcjonowanie placówek wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
26: 3 po 11, a my już gramy hity na czasie w Radiu SK i wiecie, co dla was mam na otwarcie tej godziny? To jest numer, który ostatnio wylądował na trzecim miejscu w gorącej 20 Radia SK. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczniemy. Jak będzie dzisiaj w gorącej 20, to się okaże po 18. Rafał Adamczak, dzień dobry. Radio.

0: trochę zwolniliśmy za sprawą Metznera, jego Gotham, to jest Eska. To są hity na czasie 18 po 11, piąteczek, to najważniejsze. Donald Trump słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, zachowań, ale też nietypowych występów podczas swoich wieców wyborczych i nie tylko. Jego taniec do YMCA stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków Donalda Trumpa. Szkoda, że tylko taniec. Trump wtedy zaciska pięści, porusza zgiętymi rękami w przód i w tył, lekko uginając kolana i stojąc w miejscu. A zresztą, co ja będę gadał? Spróbujmy teraz wszyscy razem. Ręce, wiecie, w przód, w tył, lekko uginamy kolana i stoimy w miejscu. To jest w tym najistotniejsze. No, mam nadzieję, że wam wychodzi dużo lepiej niż Donaldowi Trumpowi. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że okazuje się, że ten taniec ma tak zwane drugie dno i drugą tajemnicę. Żona Donalda Trumpa, Melania Trump, nienawidzi, kiedy on tańczy do YMCA. I teraz sam Donald Trump przyznał to oficjalnie. Zawsze wtedy łapie się za głowę, robi takie, a ten znowu. I próbuje go namówić do tego, żeby przestał. I to potwierdza tylko regułę, że każda kobieta u swojego faceta ma takie objawy, które jak już zna takie objawy, które jak już zauważa, to wie, że z imprezy trzeba wychodzić. No szkoda tylko, że Melania nie potrafi skutecznie Donalda z tej imprezy wyprowadzić.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z pięknymi chwilami konkurować może tylko piękna biżuteria. W salonach jubilerskich Rubicello najpiękniejsze prezenty komunijne i biżuteria na każdą okazję. Teraz rabat 15% na dewocjonalia i prezenty komunijne. Zachowaj te wyjątkowe chwile na zawsze. Szeroki wybór złotej i srebrnej biżuterii, zegarki, dewocjonalia, prezenty na komunię i inne okazje.
4: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.
5: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
11: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Skocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło Ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AAA Auto. Teraz bliżej ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
17: I po reklamie.

0: CSS to są hity na czasie. Nelly Furtado, Manager, już za nami. 22 minuty do południa. To jest taka pora, kiedy trzeba pomyśleć już o tym, kiedy sięgniemy do torby po śniadanie, które przynieśliśmy ze sobą do pracy z domu, albo kiedy coś sobie do pracy zamówimy, albo kiedy wyjdziemy na tak zwaną przerwę obiadową. Myślcie o tym powoli. Taka mała przerwa jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła. Nawet waszemu szefowi. Wracając do tego, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowców, cały czas wpadają wasze meldunki zza kierownicy i wasze pozdrowienia. Jest głosówka od Dominiki.
1: Hej Radio SK, pozdrowienia z pochmurnego Gdańska. Wszystkiego dobrego dla pani za kierownicą. Pozdrawiam, Domi.
0: O, szczególnie oczywiście pozdrawiamy te panie, które za kierownicami tych wielkich pojazdów. Szczerze podziwiam. SMS, który przyszedł pod 664-402-302 jeszcze od Piotrka. Hejka, jestem kierowcą zawodowym 16 lat. Jeżdżę po Poznaniu w komunikacji miejskiej. To oczywiście takim kierowcom, którzy w komunikacji miejskiej życzymy, żeby o przystankach nie zapominali, szczególnie na tak zwanych nowych trasach. Jeszcze przyszła wiadomość od Przemka, wiadomość prosto z UK. Obecnie przemierzam autostradę M3, 80 ton ładowności do przewozu koparek, elegancko, praca wykonana na powrocie. No i weekend! Przemek, no to również szerokości życzymy. Przemek jeszcze dorzucił zdjęcie swojego ogromnego pojazdu, przypomnę, 80 ton ładowności do przewozu koparek i jeszcze z kierownicą po drugiej stronie.
2: Reklama. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt 50% taniej, a z kuponem Lidl Plus łosoś atlantycki, filet ze skórą, cena przed obniżką 79,90, teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: Jazzy Candlelight już za nami w Radiu SK. To są hity na czasie. Łukasz, czy ty podsłuchałeś, jakie mamy dzisiaj święto?
1: Jak? A wiem, bo słuchałem cię w radiu. Kierowców, święto kierowców.
0: A kto jeździ wirtualnie najlepszymi ciężarówkami na świecie w Eurotrucku?
1: Ja i ty.
0: No właśnie.
1: Mamy takie wielkie firmy transportowe, słuchajcie, miliony zarabiają.
0: Dzisiaj z tej okazji możemy sobie kupić po nowej ciężarówce wirtualnie. Łukasz,
1: za gotówę, za gotówę.
0: Słuchaj, to w takim razie ja ruszam w trasę, a ty będziesz przegrywał, no nie tylko mi, ale wszystkim innym słuchaczom. Ja widzę, że ty niezłe rzeczy przygotowałeś na po 12.
1: Nie, no stój, Rafał. Ja przede wszystkim proponuję, żebyśmy zrobili sobie pauzę, jak prawdziwy kierowca.
0: A, dobra. Ale mi się podoba to określenie. Będziemy kręcić pauzę, albo lecimy na. Tak. Kierowca nie powie, że jedzie, on zawsze leci.
1: Leci.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
7: Przeworska Kolej Dojazdowa Pogórzanin zaprasza na wyjątkowe przejazdy w każdy weekend od maja do października. Czekają na Was klimatyczne podróże w wagonach zamkniętych dla tych, którzy cenią spokój i wygodę, oraz w wagonach otwartych dla spragnionych wiatru we włosach i bliskości natury. Przeżyjcie niezapomnianą przygodę, pokonując jeden z najdłuższych tuneli kolejek wąskotorowych w Europie. Aż 600 metrów w ciemności. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych lub odwiedźcie stronę www.kolejka-pogórzanin.pl i bądźcie na bieżąco.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
13: Przewaga chmura na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle od 14 do 15 stopni. Cały czas uważajcie, mogą pojawić się opady deszczu. Jeśli gdzieś wychodzicie, pamiętajcie o parasolach. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rajdana, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
12: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
14: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Niemal 44 miliardy euro na obronność o 13.30. Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE między rządem a unijnymi komisarzami umożliwi to na przykład finalizację kilkudziesięciu umów między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia.
15: Liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Byłem w zakładach mechanicznych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych.
14: Zaznacza prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz. A przypomnijmy, w połowie marca prezydent zawetował ustawę w wdrażającą SAFE. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON-u i ministra finansów do podpisania umowy dotyczącej wielomiliardowej pożyczki. Jest już w zakładzie karnym w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Chodzi o adwokata od Trumien na Kółkach. Za skazanym na 1,5 roku więzienia wydano list gończy, bo mężczyzna unikał odbycia kary. Wczoraj został zatrzymany na Lubelszczyźnie.
0: Po przewiezieniu go zgodnie z nakazem powinien po prostu rozpocząć odbywanie orzeczonej prawomocnej kary pozbawienia wolności.
14: Ale zgodnie z miejscem zamieszkania powinien być to areszt w Łodzi, zaznacza sędzia Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku. Zginęły wtedy dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na Kółkach. W weekend Lech może zapewnić sobie obronę mistrzowskiego tytułu. Kolejorz podejmie dziś Arkę Gdynia, ale nawet jeśli wygra, będzie musiał czekać na wyniki groźniejszych rywali. Do mistrzostwa potrzebuje porażek Górnika i Jagiellonii.
10: SK Rzeszów News.
16: Jałuserkis, jutro na rzeszowskim rynku protest o prawa zwierząt. Stolica Podkarpacia będzie jednym z 15 miast w całym kraju, który weźmie udział w demonstracji. Postulaty to m.in. bezpłatna kastracja i sterylizacja zwierząt, obowiązek chipowania psów i kotów i realna reforma schronisk. W poniedziałek w Rzeszowie rusza zbiórka odzieży i tekstyliów. Możecie oddać odzież, tekstylia, takie jak ręczniki, pościel oraz buty. W poniedziałek zostawicie rzeczy na parkingu w rejonie cmentarza na Przybyszówce, w rejonie ulicy Króla Augusta i ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej.
17: I już 3 minuty po godzinie 12. Jak my wam zaraz zagramy, słuchajcie, to nikt wam tak nie zagra. Jak my wam zagramy, to poczujecie od razu weekend. Za chwilę bardzo imprezkowa nowość od Thomasa Greya. Będzie też klasyk Głucha noc od Pei. No i słuchajcie, razem odliczamy ostatnie chwile przed weekendem, bo to już jest piątkowe popołudnie. Ostatnia prosta. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Z Eską już 18 po 12 można poczuć weekend. My już jesteśmy myślami w piątkowy wieczór. Peja i Slabza tak, z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. Jest piątek, jest dobrze, prawda?
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: Dobrze jest, tak jak panowie nawijają. No właśnie, ale dlaczego dobrze jest? Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia Eska. Dlaczego jest u was dobrze, oprócz tego, że jest piątek? Może czujecie, że jakoś tak wam się dzisiaj szybciej pracuje, że szybciej do domu wyjdziecie, albo szefa w pracy nie ma. A może już wiecie, że po południu dzieci do dziadków jadą i będziecie mieli wolną chatę. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia Eska. Dlaczego?
1: Dobrze jest, dobrze jest.
0: Śmiało się nagrywajcie, a ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie. Będzie nowa Bibi Rexa.
2: Radio Eska. Autopromocja.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.

0: cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Ketchup Daftona od 432 do 444 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Szpinak siekany Frosta 450 gramów. Jedyne 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i ryby.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka. Codziennie niskie ceny. I po reklamie.
1: SK.

0: Dawid Podsiadło płynie z nami w kierunku weekendu i to już jest ostatnia prosta. Jest piątkowe popołudnie, czyli jest dobrze.
1: Że jest, dobrze jest.
0: No i ja was pytam, dlaczego u was jest dobrze? Nie tylko dlatego, że jest piątek. Patrycja mówi, że jej się szykuje imprezka. Patty, dlaczego u ciebie dobrze?
2: Bo jadę niedługo na Panieński. Nie mogę się doczekać, bo pół roku przeżywałyśmy u mnie te same emocje, co teraz będziemy przeżywały u niej. Także już się nie mogę doczekać. Olcia, jeśli słuchasz, kocham cię nad życie i buziaczki, widzimy się niedługo.
0: Skoro tamten Panieński przeżywałyście przez pół roku, to Patrycja, po drodze kup jeszcze jakiś dodatkowy zapas elektrolitów na jutrzejszy poranek, ewentualnie jakąś zupkę chińską, bo to podobno też niektórym pomaga. Radio
3: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły w tym informacji.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Z pięknymi chwilami konkurować może tylko piękna biżuteria. W salonach jubilerskich Rubicello najpiękniejsze prezenty komunijne i biżuteria na każdą okazję. Teraz rabat 15% na dewocjonalia i prezenty komunijne. Zachowaj te wyjątkowe chwile na zawsze. Szeroki wybór złotej i srebrnej biżuterii, zegarki, dewocjonalia, prezenty na komunię i inne okazje.
7: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
16: I po reklamie.

0: Nie wiem czemu, ale właśnie sobie wyobraziłem, że idziemy na plażę, bo jakoś tak wakacyjnie ten numer zabrzmiał, ale przede wszystkim piątkowo Einotr w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wy cały czas dajecie znać, dlaczego jest u was dobrze, no i Kasia ma, no myślę, że szokujące wyznanie.
1: A ja powiem coś odwrotnego i na przekór, ja mam mega dzisiaj dzień i mega się cieszę, bo załatwiam sobie, że jutro idę do pracy i będzie dodatkowy hajsik na wakacje, pozdrawiam.
0: Będzie nie tylko dodatkowy hajsik na wakacje, ale też ucieczka z domu przed sobotnimi obowiązkami.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2340.

0: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta, nowoczesna architektura, świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard, ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako Pisto 8B przez 501 w centrum życia. Hetmańska City Park.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Karkówka wieprzowa bez kości, tylko 18,99 za kilogram. Kapusta wczesna polska, jedyne 3,99 za sztukę.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.

0: Wyszukaj.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
5: W regionie przewaga chmur i jeszcze niewykluczone są opady deszczu. Pamiętajcie o parasolach, jeśli gdzieś wychodzicie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle średnio 14-15 stopni. W nocy będzie od 8 do 9, jutro około 16-17 kresach, do tego pochmurno.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Rząd gotowy, firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. To ważny dzień dla polskiej armii, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas.
6: Podpisanie umowy na pożyczkę z SAFE to nadzieja dla łucznika. Trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę karabinu GROT, zaznacza prezes Seweryn Figurski.
8: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym.
6: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. Straty oszacowano na 2 miliony złotych, to po pożarze w magazynie energii w wielkopolskim Czajkowie. Było duże zadymienie i alert, by w okolicy nie otwierać okien. Dziś zagrożenia już nie ma, mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
9: Raport spłynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
6: A śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratora. Znamy ceny paliw, które będą obowiązywały w weekend i w poniedziałek. I tak za 95 zapłacicie maksymalnie 6 zł i 35 groszy, za litr 98 nie więcej niż 6,85, a za olej napędowy 7 zł i 3 grosze.
10: SK Rzeszów News.
5: Jałusarki z ponad miliona złotych trafi do samorządów z Podkarpacia w ramach projektu Razem Bezpieczniej. Na liście znalazło się 10 projektów w dwóch różnych modułach. Jednym z nich jest m.in. międzypokoleniowy program cyberbezpieczeństwa dla mieszkańców Rzeszowa. WSP IA zacieśnia współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Rzeszowie. Porozumienie zakłada wspólne działania w zakresie nauki i organizacji wydarzeń. Studenci będą rozwijać praktyczne umiejętności, a partnerzy wymieniać się wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego.
11: A teraz uwaga, zagadka dźwiękowa. Kto to mówi? Uwaga.
12: You can hear it today on Radio SK. Turn it up and enjoy.
11: Kto to jest? Kto to mówi? Podpowiedź jest na eskowym Instagramie. Kto pierwszy zgadnie? Kto wypowiedział te słowa? Zgarnia eskowy Kubiek, a ja tę zagadkę za chwilę wam rozwiążę. Łukasz Zdójczyk, polecam się, El Profesor na początek.

0: Edward Maja i dobry imprezkowy numer. Tak się właśnie zaczyna weekend z hitami na czasie, ale niezła imprezka to będzie dzisiaj po godzinie 20 na antenie Eski. Powróciło nasze kultowe pasmo Eska Live Remix i razem ze mną teraz Arek. Cześć Arek.
1: Witam.
0: Gratulacje. Byłeś pierwszy w Polsce. Rozwiązałeś naszą zagadkę dźwiękową. Kto to mówi? To jeszcze raz posłuchajmy tego dźwięku. Uwaga.
2: You can hear it today on Radio Eska. Turn it up and enjoy.
0: To kto każe nam słuchać Radio Eska i się dobrze bawić?
1: Armin van Buuren.
0: Jesteś pewien, że to on? A skąd wiesz, że to on?
1: Na 100%. Głos niepodrabiany, byłem nieraz na jego występach, słyszałem jak mówi, słucham State of Trance, więc...
0: No to poczekaj, to posłuchajmy. Może się ujawni sam, uwaga.
2: Hey Radio Eska, it's Armin van Buuren here. I've put together a special DJ mix for you.
0: Tak jest, słuchaj. Nie dość, że to Armin van Buuren, więc gratulacje, odgadłeś. To jeszcze jedna dobra informacja. Armin van Buuren już dzisiaj wieczorem po 22 przejmuje antenę Radia Eska i będzie to kultowe State of Trance, które lubisz najbardziej.
1: Na pewno będę słuchał, to radio na pewno będzie odpalone.
0: Ale to nie wszystko, bo potem po godzinie pierwszej będzie też specjalny miks od Armina van Burena i jego najnowszy hicior. Ha!
1: To chyba się nie mogę doczekać.
0: Jutro będziesz odsypiał do południa, ale myślę, że warto posłuchać. Radia Eska dzisiaj wieczorem. Eska Live Remix.
1: Na pewno.
0: Arek, to w takim razie dobrego piątku ci życzę. Wiem, że złapałem cię w trasie. Gdzie teraz jedziesz?
1: Znaczy aktualnie próbuję się przedostać przez centrum Katowic do galerii, więc...
0: A, zakupy, rozumiem. Dobra, to w takim razie wszystkiego dobrego życzę. Kubka już nie musisz kupować, bo eskowy kubek leci do ciebie. Trzymaj się.
1: Super, dzięki bardzo, na razie, hej.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: To będzie ostatnia reklama. Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: mocniejsze brzmienia, żeby nie stracić energii na ostatniej prostej tygodnie. Nickelback z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a to jest coś nieprawdopodobnego, słuchajcie. Polak chce dokonać wyczynu niesamowitego. Tomasz Sobania, polski biegacz, mówi się, że to jest polski Forrest Gump, z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych, uwaga, planuje przebiec 50 maratonów w 50 dni, czyli on dzień w dzień będzie biegał przez 50 dni 42 km z hakiem. To się, słuchajcie, nazywa robienie formy na lato, kurs przyspieszony.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy to pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
1: No self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: SK. SK.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Bausa w Radio SK. Weekend już tu jest. Już można odpoczywać. Nawet jeśli jeszcze przez chwilę jesteście w pracy, tak jak kurier Filip.
1: U mnie dzisiejszy dzień wypada bardzo fajnie. Mało paczek i wieczorem Juvenalia w Lublinie.
0: SK na tych Juvenaliach i na wielu innych w całej Polsce imprezkuje razem z wami. A jeśli chodzi o pracę, to słuchajcie, życzmy Filipowi jak najmniej paczek za pobraniem i jak najmniej wydawania reszty. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze jak kurier przychodzi, ja muszę zapłacić gotówką, to nagle ta gotówka magicznie znika i się zaczyna takie nerwowe bieganie po domu w poszukiwaniu pieniędzy. Za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK, a po newsach mocno imprezkowy piątkowy Kungs.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-010101. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
17: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
18: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
17: Doskonale, kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
21: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
26: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
27: W regionie przewaga chmura, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle średnio 15 na plusie, cały czas niewykluczone opady deszczu w nocy od 8 do 9 kresek. A teraz w Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Lubelskiej, Rejtana na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
26: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
28: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miliardy euro na zbrojenia popłyną do Polski. Rząd podpisał umowę pożyczkową w ramach unijnego programu SAFE. W Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie obrony i finansów.
29: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach.
28: Mówi premier Donald Tusk, a pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinsich. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką. Teraz w środku banku są z kilkoma zakładnikami. Obecnie trwa tu duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to również z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblenz Jürgen Fasinger. Nad miastem krążą teraz policyjne śmigłowce. Duże utrudnienia macie na A1C w Łódzkiem. Zapaliła się ciężarówka, która wiozła makulaturę. Autostrada jest całkowicie zablokowana między Kutnem a Kowalem.
0: SK Rzeszów. News.
1: Jałusarki i Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie apeluje do cudzoziemców. W mediach pojawiają się fałszywe informacje dotyczące numerów kont, na które powinni uiszczać opłaty za wydanie zezwolenia na pobyt w Polsce. Prawidłowe znajdziecie na stronie i Facebooku urzędu. Bieszczadzki Park Narodowy przypomina o zasadach wyprawy w góry z psem. Ze swoim pupilem na smyczy i w kagańcu może się poruszać się jedynie od Przełęczy Wyżniańskiej do schroniska pod Małą Urawką oraz od Tarnawy Niżnej do Dźwiniacza Górnego. Szczegóły sprawdźcie na stronie parku.
2: I już wiecie, że wasze miasto jest na czasie. To teraz dołóżmy trochę hitów na czasie, tak na dobry start weekendu, bo piątek już jest, słuchajcie, już to jest popołudnie, ostatnie godziny pracy. Dla niektórych to już jest po pracy. Kuba właśnie się pochwalił, że on pracował od 6 i właśnie wyszedł i jedzie do domu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak Kuba od 6 pracował, to pewnie teraz jest zmęczony, to ja stawiam taką muzyczną kawkę. Dla tych wszystkich, którzy są zmęczeni, ale szczęśliwi tym, że się weekend zaczyna. Bo to Kungs na antenie Eski. Już 3 minuty po godzinie 14.

0: Z Eską już można poczuć wakacje, nawet jeśli trochę tam się pogoda popsuła. To jest Radio Eska, to są hity na czasie. Męczyła się strasznie, ale było warto, słuchajcie. Iga Świątek grała dzisiaj przez 2 godziny i 45 minut, ale mamy to, wygrała i awansowała, pokonała 2-1 Amerykankę McNally i jest teraz w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie. Prawie 3 godziny walki, ale to musiał być wysiłek. Ja myślę, że po czymś takim to Iga zasłużyła i na panakotę, i na tiramisu, i na pizzę. Nawet z ananasem jej powinni zrobić, jak będzie chciała.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
20: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
22: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
26: I po reklamie.

0: Morning w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Tak się właśnie zaczyna weekend, więc jest dobrze, ale u Violi jest podwójnie dobrze.
1: Ale ja jestem szczęśliwa, bo zaczynam tygodniowy urlop w słonecznej Hiszpanii. Pozdrawiam.
0: Spokojnie, wy nie musicie Violi zazdrościć, bo wy też możecie mieć wyjazd. Nie wiem tylko, czy do Hiszpanii na pewno, ale gdzieś za granicę. Na tym polega odlot ściśle tajny w Radio SK. Nasza akcja powraca. Zabieramy was gdzieś za granicę. Tylko nie wiecie dokładnie gdzie. Wiecie, z kim lecicie i kiedy. A to dokąd, to się dowiecie dopiero na lotnisku. Jeżeli chcecie w to wejść, jeżeli chcecie przeżyć z nami przygodę i polecieć z nami na jakiś city break na weekend za granicę, odpalajcie aplikację Radio SK, którą za darmo możecie ściągnąć na smartfony i tam nam musicie udowodnić, że zasługujecie na to, żeby odlecieć razem z Radiem SK. Musicie nam wysłać zdjęcie, na którym widać, że potraficie odlecieć. Aplikacja Radio SK, tam się zgłaszacie i już w poniedziałek pierwszą parę wysyłamy na ten tajemniczy odlot. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
4: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
5: Na majowe okazje mamy wszystko. Na ważne chwile. Pierwsza komunia święta. To chwila pełna emocji, dumy i wzruszeń. To dzień, który na pewno zostaje w pamięci na całe życie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Eleganckie stylizacje, wyjątkowe dodatki, ujmujące prezenty, które z pewnością podkreślą wyjątkowość tego szczególnego dnia. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w jednym miejscu. Galeria Nowy Świat. Krakowska 20.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
12: I po reklamie.

0: To chyba znak, że kanapa w salonie wzywa, żeby się na niej położyć i zacząć weekend. BTS w Radiu SK, wszystkie hity zaczynają się w Esce i Wrzuć na luz w Esce też się zaczyna. Michał Hanczak w studiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz, dlaczego ty w studiu siedzisz po ciemku?
0: A bo ja lubię taki fajny klimacik, słuchajcie.
1: A, ja tutaj bo już myślałem, że dlatego, żebym ja lepiej wyglądał.
0: A że na niebiesko? Bo tutaj, słuchajcie, na pomarańczowo i niebiesko pięknie się nasze studio świeci.
1: Ale jakoś tak ciemno.
0: Ale jeszcze jedną rzecz ci powiem, jestem bardzo dobrym kolegą. Tak. Ja wypiłem wodę, ale mogę ci zostawić butelkę. 50 groszy kaucji.
1: Piechotą nie chodzi, na weekend się przyda, dzięki.
0: Wrzuć na luz w Radiu SK właśnie startuje. Za chwilę Sony Fodera między innymi w Esce. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.

0: A cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom. Deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
13: Wzmożony ruch na Chopina, Targowej, na Ruszewicza, Wierzbowej, Piłsudskiego i Powstańców Warszawy w Rzeszowie. Postojcie też na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Co w pogodzie? Niewykluczone jeszcze opady deszczu w nocy od 8 do 9 stopni na termometrach.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Formalności dopełnione. Polska jako pierwszy unijny kraj podpisała umowę w ramach programu SAFE i otrzyma około 44 miliardów euro na zbrojenia w formie nisko oprocentowanych pożyczek. W uroczystości w Warszawie wzięli udział europejscy komisarze i przedstawiciele rządu. Obserwował ją Michał Skolimowski.
15: Jestem, dzień dobry.
14: Michale, padło wiele mocnych słów.
15: Tak, premier mówił, że to przełomowy moment w historii Polski i Unii Europejskiej. Donald Tusk zaznaczał, że dzięki umowie i programowi SAFE nasz kraj w trudnych i ryzykownych czasach będzie bezpieczniejszy o 180 miliardów złotych.
16: To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, polski przemysł zbrojeniowy.
15: Polska pieniądze z programu SAFE przeznaczy m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych i obrony przeciwlotniczej.
14: A blisko 90% funduszy, jak zapowiada rząd, trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Pożar na terenie gdańskiego portu, trwa akcja gaśnicza. Ogniem objęta jest maszyna do sortowania odpadów oraz składowane na zewnątrz budynku śmieci. Sytuacja jest opanowana, ale gaszenie ognia trwa. Firma, na terenie której pojawił się ogień, przetwarza odpady niebezpieczne. Badanie u holenderskiej stewardesy linii KLM pod kątem obecności hantawirusa dało wynik negatywny, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Kobieta miała kontakt z osobą, która blisko 2 tygodnie temu zmarła z powodu zakażenia patogenem. WHO nie wyklucza jednak kolejnych zakażeń.
17: SK Rzeszów News.
13: Jał Serkis, 16-latek, spowodował kolizję drogową i uciekł z miejsca zdarzenia. Do zdarzenia doszło w Błażowej. Młody kierowca uderzył w tył drugiego samochodu, po czym odjechał w kierunku Dynowa i porzucił samochód w lesie. Sprawa trafi do sądu rodzinnego i nieletnich w Rzeszowie. Do 12 maja macie czas na składanie odwołań. Chodzi o projekty, które nie zostały dopuszczone do głosowania w tegorocznym rzeszowskim budżecie obywatelskim. Ostateczna lista projektów dopuszczonych pojawi się 19 maja. Szczegóły na stronie ratusza.
18: W Radiu SK. 3:03 to jest bardzo dobry moment, żeby wrzucić na luz i rzeczywiście udać się już w kierunku weekendu. No dzisiaj jestem sam, bo Kasia Węsierska wrzuciła na luz nieco wcześniej z naszymi słuchaczami na Ibizie, co możecie obejrzeć na naszych socialach. Wraca do nas, ale dzisiaj no, jestem sam, ale z wami w sumie. I zaczynamy wchodzić w ten weekend w rytmie Think About Us od Soniego Fodery. Hanczak, dzień dobry.

0: Za tym hitem stoją polscy producenci Andy Dust, między innymi, który jutro zagra jako support przed Enrique Iglesiasem w Gdańsku. Wcześniej też jeszcze pojawi się tam Carla Fernandez, także będą polskie akcenty. Ciekawy jestem, czy ktoś z was się wybiera na ten koncert Bożyszcza. No, wiele osób sobie wieszało plakaty Enrique na ścianach i nie tylko. No dobrze, dobrze, zostawmy Enrique na boku. Jest 15 minut po godzinie 15. Nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, bo sobotni wieczór to jeszcze odległa perspektywa. Niech nie przychodzi za szybko. Na razie cieszmy się rozpoczynającym się powoli weekendem, który rozpoczynamy wspólnie. I w sumie to oczywiście będziemy dzisiaj rapować o planach na weekend, ale najpierw chciałbym was poprosić o dokończenie zdania. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... I tu jestem bardzo ciekawy, czym mnie zaskoczycie. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... Radio SK. Może ja prowadzę program Wrzuć na luz. Dzisiaj akurat solo, za chwilę zagram Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto, teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędrówka Lin Select 450 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
11: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Mysłowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
12: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Na plaży, w góry czy na city break. W idealnej stylizacji? Wiadomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti. Rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Millennium Hall oraz Galeria Rzeszów w Rzeszowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Underneath the Blue Moon z imien na antenie Radia SK. Wrzucamy razem na luz hanczak z tej strony. Za chwilę hymn tegorocznego męskiego grania. I w sumie można powiedzieć, że hymn weekendu, bo jego tytuł to Nareszcie weekend. Dzisiaj proszę was o dokończenie zdania. Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że... No i mam mnóstwo już głosówek na Messengerze Radia SK. Dziewczyny do głosu na początek. Ola, no to co, zaczynamy?
1: Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że zbierają się deszczowe chmury.
0: Jasne. Z reguły jak ja mam wolny dzień, to wtedy pogoda się psuje, więc od razu mówię, że niedzielę mam wolną, więc nie planujcie na wszelki wypadek jakiejś aktywności na zewnątrz na niedzielę. Lecimy dalej. Dorota, proszę bardzo, jest piątkowe popołudnie, więc...
2: To oczywiste, że dziecko odebrać trzeba.
0: Rozumiem, że z przedszkola. Z drugiej strony w poniedziałek i tak trzeba będzie z powrotem zawieźć. No, trzeba to przemyśleć. No to jeszcze Dagmara. Jest piątkowe popołudnie...
3: Więc to oczywiste, że sprzątam swoje mieszkanie na weekend. Oczywiście z Radiem SK.
0: Powiem ci jedno. No wymiatasz.

0: Jest piątkowe popołudnie, więc to oczywiste, że wszystkie hity na czasie brzmią jakoś tak bardziej, jakoś tak weselej, jakoś tak lepiej, prawda? Forget You, Fastboy i Topic, zapomnijcie już o obowiązkach tych służbowych, miejcie wolny weekend, tego wam życzę, taki beztroski. 25 minut nam zostało do godziny 16, no to kończymy to zdanie jeszcze. Renata na Messengerze Radia SK, jest piątkowe popołudnie, więc...
1: Więc to oczywiste, że stoję w korku, w drodze do domu. Oczywiście towarzyszy mi Radio SK. Pozdrawiam, Hany.
0: Pozdrowienia, Renata, dla ciebie. Mam nadzieję, że z jednej strony za długo nie postoisz w tym korku, a z drugiej trochę mam nadzieję, tak egoistycznie, że jednak trochę postoisz, bo wtedy dłużej będziesz mogła radia posłuchać w sumie. No to jeszcze Mariusz. Jest piątkowe popołudnie, więc to...
2: To oczywiste, że Pawełek jak co dzień będzie trzymał coś w ryjku, ale niestety nie będzie dane nam poznać tego przedmiotu.
0: No tak, to prawda, bo Pawełek w piątki akurat w ryjku trzyma prywatnie. Służbowo znowu w poniedziałek. Ale pozdrawiamy Pawełka i Pirowskiego też. Summer Back to Friends za chwilę.
3: Reklama. Chwilę.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
8: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przewozka Kolej Dojazdowa Pogórzanin zaprasza na wyjątkowe przejazdy w każdy weekend od maja do października. Czekają na Was klimatyczne podróże w wagonach zamkniętych dla tych, którzy cenią spokój i wygodę. Oraz w wagonach otwartych dla spragnionych wiatru we włosach i bliskości natury. Przeżyjcie niezapomnianą przygodę, pokonując jeden z najdłuższych tuneli kolejek wąskotorowych w Europie. Aż 600 metrów w ciemności. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych lub odwiedźcie stronę www.kolejka-pogórzanin.pl i bądźcie na bieżąco.
21: I po reklamie.

0: Wszystko jedno, wszystko źle. To tytuł tego hitu. Lore całkiem wiosennie, choć nie do końca tak optymistycznie. 5 minut nam zostało do godziny 16. Dzisiaj mamy Dzień Kierowcy Zawodowego, więc od radia absolutnie pozdrowienia lecą do wszystkich kierowców i zawodowych, i niezawodowych, no bo w radio często w samochodach gra. I pewnie wszystkich kierowców zainteresują informacje o tym, że ceny paliwa w ten weekend, te maksymalne, będą niższe niż dziś. Na przykład litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35, a litr oleju napędowego 7,03 zł. A za chwilę swoje 3 grosze wrzuci na antenę między innymi Agata, która wraca z newsami.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę. 723 330 163. www.ecoautosc.pl.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
11: Nowy ruch w Rzeszowie na Rejtana Piłsudskiego, Marszałkowskiej, w pobliżu Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Muszpasy obowiązują do 17.30, co w pogodzie jeszcze dziś niewykluczony deszcz. W nocy od 8 do 9 stopni, jutro około 16-17.
10: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie. Akatom.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana. Teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych, przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
13: Ta sztafeta dzisiaj się nie kończy. Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap. Umowa podpisana, pieniądze są na stole, nie wykreowane, tylko prawdziwe.
12: Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, komentuje podpisanie umowy Fabryka Broni Łucznik.
14: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany.
12: Zaznacza prezes radomskiego Łucznika Seweryn Figurski. Obecnie fabryka broni prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
15: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13.14. Prowadząc konwersację, pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego.
12: A poseł w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Prokuratura wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny pożarów w Puszczy Solskiej, a strażacy wciąż są na miejscu, wspierają ich terytorialsi.
16: Koncentrujemy się przede wszystkim na pomocy strażakom w dogaszaniu pogorzelisk oraz lokalizowaniu ukrytych zarzewi ognia,
12: mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Akcja skupia się dziś na południowej części zagrożonego obszaru.
17: SK Rzeszów. Sport.
18: Joe Serkis. Jutro w Rzeszowie rusza wielki finał European Team Speedway Championship. Na Stadionie Miejskim o tytuł drużynowego mistrza Europy powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawlicy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.
19: Bracia Pawlicy oraz Bartek Zmarzlik, sami profesjonaliści, myślę, że będziemy w stanie rozczytać dobrze ten tor i dobrze się do tych zawodów przygotować. Jedziemy o złoto i myślę, że to jest spokojnie do zrobienia.
18: Mówił żużlowiec Bartosz Kowalski. Zawody ruszają jutro o 16.15.

momencie dołączył do grona tych, którzy już rozpoczęli weekend. Witam serdecznie. No jeszcze nie jestem w tym gronie, ale razem dzisiaj wrzucamy na luz. Hanczak z tej strony, a że zrobiło się chłodniej, to na początek tej godziny grzałeczka od formacji Måneskin, I Wanna Be Your Slave, potem Bebe Rexha i Faithless, a potem bierzemy się za rapsy.

0: Cyk, fotograf, fotografia od Eda Sheerana na antenie Radia SK. 14 minut po godzinie 16, piątkowe popołudnie, a więc naszą taką tradycją jest to, że zawsze rapujemy z wami o planach na weekend, nawet tych najzwyklejszych. No dzisiaj akurat jestem w pojedynkę, nie ma Kasi Węsierskiej, ale pozdrawiamy ją serdecznie. Nie dowiemy się, jakie ma plany na weekend, ale no trudno, no tradycji trzeba tutaj dochować i ja będę robił to sam, chociaż czuję się trochę dziwnie, kiedy jestem sam i rapuję, ale mam nadzieję, że wy mi pomożecie i za chwilę będziecie mogli nagrywać głosówki na Messengerze Radia SK o swoich planach na weekend. Wystarczy jakiś prosty rym, nagrywacie a cappella, ja potem to miksuję i mamy hita. No najkrócej mówiąc. No dobra, to w takim razie zaczynam, żeby mieć to już z głowy. Zawsze jak jest Kaśka, to jest jakoś tak raźniej. No dobra, to ja się skupiam i wam rapuję. U mnie to weekend ze zmianą kodu, idę więc w miasto z tego powodu. No a potem, ponieważ to zmiana kodu, pewnie będę musiał wziąć kilka dni wolnego, żeby odpocząć po tym jednym weekendzie. No dobrze, słuchajcie, no to są moje plany. A teraz czekam na wasze, nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski, gadżety deskowe czekają, a ja czekam na was, za chwilę miksujemy.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
10: A French? Zapewne dopłata.
9: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
10: Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
9: Łańcut Kościuszki 95.
11: Z pięknymi chwilami konkurować może tylko piękna biżuteria. W salonach jubilerskich Rubicello najpiękniejsze prezenty komunijne i biżuteria na każdą okazję. Teraz rabat 15% na dewocjonalia i prezenty komunijne. Zachowaj te wyjątkowe chwile na zawsze. Szeroki wybór złotej i srebrnej biżuterii, zegarki, dewocjonalia, prezenty na komunię i inne okazje.
12: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
14: Odwiedź Chery GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
15: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
16: Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
19: Jak tak, to Allegro.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Panie Burnejka,
19: A po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
22: I po reklamie
23: SK.

0: Oczywiście, że nie idziemy spać, w końcu piątkowe popołudnie i cały wieczór przed nami. Oskar Cyms, nocoty na antenie Radia SK. Za chwilę wam zagram niezły hit Perfect Love, Lutricia McNeil, zawsze na czasie. Ale wcześniej zagram wam coś innego. Nie, spokojnie, jest 17.29. Ten Hey Now to tylko tak, żeby wprowadzić nas do takiego krakowskiego klimatu, bo Kraków od jutra będzie miał nową atrakcję. Mianowicie wraca do takiej XVIII-wiecznej tradycji, zwyczaju, kiedy to otwierano bramy miasta i od jutra o godzinie 10 brama Barbakanu też uroczyście będzie otwierana. To ma pokazywać Kraków jako miasto otwarte, dostępne dla wszystkich. No i rzeczywiście ma ta sytuacja stać się kolejną atrakcją turystyczną, których i tak przecież w Krakowie nie brakuje. Mam nadzieję, że będzie to otwieranie bramy w Krakowie codzienne wywoływało co najmniej takie emocje, jak otwieranie czasami bramy pewnych marketów z pewnymi promocjami.
1: Nie dam, bo ja byłam pierwsza! Nie puszczę, bo ja byłam pierwsza! Jestem pierwsza w zamian! Nie ma pan sędzia, jestem pierwsza!

0: jest dopiero rozgrzewka. Zawsze przed każdą aktywnością, także weekendową, imprezową, musi być rozgrzewka. Jazzy Candy Night w Radiu SK, Hanczak z tej strony. Natomiast dzisiaj wieczorem też niezły before można sobie zrobić, włączając SK Live Remix, bo przypominam, że ten program wrócił po prawie dekadzie nieobecności na naszej antenie. Ale wiem, że sporo osób tęskniło i bardzo się z tego powrotu cieszy. Od 20 dzisiaj gramy miks hitów na czasie, taki bardzo taneczny, żebyście mogli rzeczywiście zrobić sobie niezły before albo mieć dobrą playkę do domówek wszelkich, a potem będzie coraz mocniej, bo od 22 kultowe State of Trance od Armina Van Burena. Dziś po północy też jego specjalny set, który tylko dla nas przygotował, ale jeszcze w międzyczasie tak zwanym i Afrojack zagra, i James Hype, i Stevie Aoki, to wszystko do 3 w nocy. Także gramy imprezowo w piątkową noc bardzo mocno, nie zapominajcie o SC. Za kilka chwil Benson Boone i Komodo. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Zapraszamy 16 maja na dni otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla ciebie. Blisko centrum i zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
7: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
9: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Dżem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
8: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
10: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
11: A French? Zapewne dopłata.
10: 0 dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
11: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
10: Łańcuch Kościuszki 95.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl. Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: I w taki sposób, w takim rytmie można wchodzić w kolejny majowy weekend. Niezależnie od pogody, z tego kawałka bije słońce przez głośniki Milky, David Guetta, bo to właśnie on zremiksował stary hit od Milky, Just the Way You Are, przed godziną 18. Michał Hanczak, to ode mnie wszystko. Dobrego weekendu Wam życzę, a za chwilę gorąca dwudziestka i Michu Sobkowski.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks Festival. Festiwal Ultra Okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Hej, kochani!

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. Dwa dni, cztery sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: Przewozka Kolej Dojazdowa Pogórzanin zaprasza na wyjątkowe przejazdy w każdy weekend od maja do października. Czekają na Was klimatyczne podróże w wagonach zamkniętych dla tych, którzy cenią spokój i wygodę, oraz w wagonach otwartych dla spragnionych wiatru we włosach i bliskości natury. Przeżyjcie niezapomnianą przygodę, pokonując jeden z najdłuższych tuneli kolejek wąskotorowych w Europie. Aż 600 metrów w ciemności. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych lub odwiedźcie stronę www.kolejka-pogórzanin.pl i bądźcie na bieżąco.
5: Hydromarket AS w Jaśle to jeden z największych salonów łazienek w regionie. Na miejscu czekają na Ciebie gotowe aranżacje, bogaty asortyment i najnowsze kolekcje polskich producentów. Chcesz zobaczyć swoją przyszłą łazienkę? Przygotujemy dla Ciebie profesjonalną wizualizację 3D. Po prostu przyjedź. Szczególnie teraz, kiedy trwa wiosenny festiwal płytek, podczas którego zgarniesz rabaty 15 lub 20% na wybrane wzory. Hydromarket AS. Ulica Kopernika 18, Jasło. Łazienka od A do Z.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37.
12: Temperatura w regionie powoli spada i w nocy na termometrach zobaczymy od 8 do 9 stopni, jutro około 16-17 kresek, a do tego pochmurno. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej Piłsudskiego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Bobitno.
11: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy Langiewicza 37 w Rzeszowie, akatom.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. Unijne miliardy dla polskiej zbrojeniówki. Polski rząd podpisał umowę SAFE, dzięki której Polska otrzyma z Unii Europejskiej prawie 44 miliardy euro. Wsparcie ma trafić do kilku tysięcy firm w całym kraju, w tym m.in. do PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni, która buduje nowoczesny okręt ratowniczy. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało, a sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Iga Świątek pokonała Amerykankę Katie McNally w trzech setach i awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Mecz trwał 2 godziny i 43 minuty. Kolejną rywalką Świątek będzie albo rozstawiona z numerem 28 Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cicciaretto.
14: SK Rzeszów. News.
12: Jałuserki, z uwagi kierowcy, dziś wieczorem zamknięcie ulicy Strzelniczej w Rzeszowie. To w związku z budową odcinka nowej sieci ciepłowniczej. Objazd będzie przeprowadzony przez Wyspiańskiego, Krajobrazową i Plenerową. Utrudnienia potrwają do jutra. Ostatni tydzień dla mieszkańców Krosna na składanie projektów w budżecie obywatelskim. Na Wasze pomysły miasto przeznaczyło 3 600 000 zł, 700 000 na projekty ogólnomiejskie, 140 000 zł na działania prospołeczne, a pozostała kwota jest przeznaczona na dzielnice i osiedla.
15: Gorąca 20.
16: Radio SK.
9: 18.01 na zegarach. Czas odpalić waszą ulubioną listę hitów i krótko mówiąc odpalić weekend, bo tak możemy śmiało powiedzieć. 20 waszych ulubionych numerów i oczywiście premiery od takiej mocno gorącej zaczynamy. 8 dzień maja dzisiaj, do 19 czerwca zostaje miesiąc i dni 11. Wtedy to dostaniemy, no długo przez wielu wyczekiwany album Błękit od Roxy Węgiel, która przypomnę z nami odwoływała zimę w tym roku. Zanim jednak ten cały album dostajemy od niej singiel i to nie byle jaki, bo to współpraca z White'em 2115, czyli będzie trochę popu, rocka i rapu. Krótko mówiąc, Roxy i White, chciałam ciebie więcej. Michu Sobkowski, witajcie.
15: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Może i nie chce, ale spada. Z 15 na 19 Messner i Gotham w gorącej 20 Radia SK. A wcześniej na 20 najdłuższy staż na ten moment, bo po raz 13 w notowaniu z 16 na to 20 Kungs i Galaxy, czyli jeden z największych hitów pierwszej części 2026 roku. Może już za chwilę hit, który ten środek 2026 roku zagospodaruje, jeśli chodzi o bycie hitem. Calvina Harrisa przedstawiać nie trzeba, a Jazzy też trzeba przedstawiać coraz rzadziej. Pochodzi z Dublina, wokalistka, autorka tekstów i coraz tak sprawniej poruszająca się po scenie muzycznej. Gramy jej Can't Deny It. Wcześniej z Sonem Foderem w All This Time i Sundays się pojawiała. A teraz z Calvinem Harrisem i to jest Satisfy. No i to jest numer, który chcę wam zagrać premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: A bo ja Państwu jeszcze nie powiedziałem, że dzisiaj jeszcze cztery nowości mamy w zestawieniu. Na 17 najniżej notowana z nich, czyli Terry Swims i Mr. Know It All. Witamy w gronie najfajniejszych numerów w Polsce. Wcześniej dwa dni, czyli Bledka, czyli 18 w dół z 14. A teraz czas na zupełnie nowy numer. Mamy jakiś desant DJ-ów i producentów z Norwegii. Baosa w propozycjach, ale jest też Matoma. To jest DJ i producent właśnie również pochodzący z skandynawskiego kraju, na którym mówi się Norwegia. I mamy tutaj do pary panią, którą doskonale znacie sprzed lat wielu, ale która wraca i być może wraca na dłużej. Ina, o niej mowa. Ina i Matoma, Dream Out Loud. Już teraz bardzo proszę premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: i Vito Bambino. To już za chwilę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś? W Paznokietki Kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
6: A French? Zapewne dopłata.
5: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking. Paznokietki Kobietki. Paznokcie, które pokochasz. Łańcut Kościuszki 95.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
8: Z pięknymi chwilami konkurować może tylko piękna biżuteria. W salonach jubilerskich Rubicello najpiękniejsze prezenty komunijne i biżuteria na każdą okazję. Teraz rabat 15% na dewocjonalia i prezenty komunijne. Zachowaj te wyjątkowe chwile na zawsze. Szeroki wybór złotej i srebrnej biżuterii, zegarki, dewocjonalia, prezenty na komunię i inne okazje.
9: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
11: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
12: Rzeszowskie Juwenalia 2026, 8-9 maja, Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów, Wesołe Miasteczko, Autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jem, Myslowis, Kasperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
13: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Otwieramy nowy AAA Auto Express Store w Rzeszowie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do nas. Wycenimy Twoje auto bezpłatnie w kilka minut, a pieniądze możesz otrzymać od ręki. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Chcesz kupić auto lub wymienić obecne na nowsze? Wybierz samochód online albo odwiedź nasz nowy oddział w Rzeszowie. Pomożemy w finansowaniu i sprowadzimy auto z naszej sieci sprzedaży. AAA Auto. Teraz w Rzeszowie. Ulica Wyzwolenia 2. Sprawdź szczegóły na aaaauto.pl.
14: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
15: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
16: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
19: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ależ świetnie brzmi ten numer, prawda? Czy to w drodze do domu, czy na wylotówce, jak się wyjeżdża na weekend, czy u kosmetyczki na przykład. Męski Granie Orkiestra 2026, czyli krótko mówiąc nareszcie, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w gorącej 20 Radia SK z debiutem na miejscu numer 14. Przypomnę, że dziś po godzinie 20 dużo dobrego tanecznie, klubowo i DM-owo się dzieje u nas na antenie, ze względu na to, że mamy powracającą legendarną SK Live Remix. Po godzinie 20 najlepszy mix hitów na czasie, po 22 kultowe Estate of Trance Damina Van Burena, później Afrojack, później specjalny DJ Mix od Armina Van Burena i później jeszcze Steve Aoki i będzie jeszcze James Hype. Krótko mówiąc, naprawdę czołówka, jeśli chodzi o DJ-ów, producentów. Do tej czołówki też należy Timmy Trumpet, który wraca numerem All My Life razem z Frankiem Walterem i Johnem Martinem. Gram wam ten numer już teraz. Czy premierowo? Tak, oczywiście, szanowni państwo, że premierowo.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

5 na 13. Ubolewam, ale takie są fakty, szanowni państwo. Sombre i Homewrecker molduje się w gorącej 20 właśnie na pozycji numer 13. Ale idzie nowe, na miejscu 12 nowości, na 11 nowości, o tym za chwilę, bo przyszło też nowe, bo zapomniałem dodać a propos Escalife Remix. Nie dość, że po 20 po FM-ie i oczywiście w aplikacji, to jeszcze jest specjalny stream Escalife Remix i tam klubowe hity macie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchajcie, teraz bardzo konkretnie wbiłem na ten stream. Meduza, szanowni państwo, Meduza. Jeśli macie tylko ochotę, to wbijacie tam w tym momencie i babce sobie odpalacie stream SK Live Remix. A wracając do tego nowego, to na tym 12 Iben i Hollow, proszę bardzo.

0: No i jest miejsce 11 i 4 z dzisiejszych nowości, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest koniec tej dolnej dziesiątki, raczej jej początek, a za chwilę ta górna dziesiątka, czyli najfajniejsze 10 numerów gorącej dwudziestki Radia SK i będzie między nimi Wiktor Waligura, Thomas Gray, Dawid Podsiadło, będzie Bibi Rexha Faithless, numeru Dracula w remixie też nie zabraknie i chociażby Taylor Swift i Elizabeth Taylor też. A w jakiej kolejności? To szanowni państwo przekonają się po godzinie 19, czyli już za chwilę.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Okej, okay, raport wysłany.
14: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
13: Słucham?
14: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
13: O kim ty mówisz?
14: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
13: Dzisiaj zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
14: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
15: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
17: Volkswagen to chwile pełne pasji, emocji i bycia razem. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Sprawdź SUVy Volkswagena w wyjątkowej ofercie. Dostępne już od 77 400 zł. Zapraszamy do salonów.
18: Sprawdź u dilera GNG Auto. Rzeszów, ulica Lubelska 50E. www.ggautorzeszow.dealer.volkswagen.pl.
19: Volkswagen.
5: Przewozka Kolej Dojazdowa Pogórzanin zaprasza na wyjątkowe przejazdy w każdy weekend od maja do października. Czekają na Was klimatyczne podróże w wagonach zamkniętych dla tych, którzy cenią spokój i wygodę. Oraz w wagonach otwartych dla spragnionych wiatru we włosach i bliskości natury. Przeżyjcie niezapomnianą przygodę, pokonując jeden z najdłuższych tuneli kolejek wąskotorowych w Europie. Aż 600 metrów w ciemności. Obserwujcie nas w mediach społecznościowych lub odwiedźcie stronę www.kolejka-pogórzanin.pl i bądźcie na bieżąco.
1: Hydromarket AS w Jaśle to jeden z największych salonów łazienek w regionie. Na miejscu czekają na Ciebie gotowe aranżacje, bogaty asortyment i najnowsze kolekcje polskich producentów. Chcesz zobaczyć swoją przyszłą łazienkę? Przygotujemy dla Ciebie profesjonalną wizualizację 3D. Po prostu przyjedź. Szczególnie teraz, kiedy trwa wiosenny festiwal płytek, podczas którego zgarniesz rabaty 15 lub 20% na wybrane wzory. Hydromarket AS. Ulica Kopernika 18, Jasło. Łazienka od A do Z.
20: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
7: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
0: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
7: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
0: Mniam!
22: I po reklamie.
23: Rzeszów na czasie.
24: Michał Usarkis, Juwenalia Rzeszowskie. Oficjalnie wystartowały za nami pierwsze koncerty i Barwny Korowód, a teraz możecie bawić się na Miasteczku Politechniki.
25: Serdecznie zapraszamy na Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej, gdzie na czterech scenach każdy znajdzie coś dla siebie do zabawy. Również można wybierać spośród atrakcji na samym miasteczku, nie tylko koncerty.
24: Mówił Paweł Junik z Politechniki Rzeszowskiej. Na Juwenaliach wystąpi jeszcze m.in. Maryla Rodowicz, Bletka, Dżem czy Gips. A już 30 maja pobawicie się w rytmie zielonej energii. To na festiwalu Reggae nad Wisłokiem gramy dla klimatu. Impreza będzie na rzeszowskich bulwarach. RDK Rzeszów.pl, tam szczegóły.
26: SK.
27: Gorąca 20 Radia SK.
28: Dobra, to już wiemy, że Hanczak jutro w jeansowej koszuli. Papa Hanczaku, trochę się chłopak rzeczywiście zasiedział, kończąc godzinę temu program. A ja jeszcze przez godzinę razem z wami, a później SK Live Remix, na pewno nie będę wam w żaden sposób przeszkadzał. Powiem tylko, co się między 18 a 19 działo, czyli w tym czasie, kiedy Hanczak już nie musiał być w radiu, a był w gorącej 20 Radia SK. Na miejscu 17 Teddy Swims, Mr. Know It All jako nowość. Na 14 Męskie Granie Orkiestra 2026 nareszcie, również jako nowość. Jako nowość też Ebony Hollow na 12 i jeszcze jedna ostatnia, najwyższa, Beauty and the Beat, czyli pozycja numer 11, Justin Bieber i Nicki Minaj. Poza notowaniem Gordo i Loco Loco, The First Time Damiano Dawida, również Wiktoria Kida, Oscar Cymes, Gdy będziesz sam, tak samo jak Back to Friends od Sombra, poza notowaniem. A na miejscu 10, przechodząc już dalej, bardzo proszę, Fever Dream, Spadek Bolesny, Boss Pierwszego, Alex Warren. Michał Sapkowski, witajcie.
26: Gorąca 20. 20.

Eska Rzeszów 9.

Win, czyli Gips, czyli z 12 na 9 w gorącej 20 Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Jak zwykle, jak jest jakaś nowa muza i warto, żebyście jej posłuchali chociaż przez chwilę, to my się tym zajmujemy, selekcjonując tych tysięcy, dziesiątek tysięcy numerów, które pojawiają się w danym momencie na rynku. Remedy to jest uznana marka, Holy Days między innymi, albo Single Ladies, albo ich razem z Manuelem wersja Another Day in Paradise. Teraz Remedy i Maurice, czyli Close to You, czyli kolejna premiera.

0: Dynamicznie w górę, miejsce 13 było w zeszłym tygodniu, a teraz to 7. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, wcześniej Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love z 4 na 8. A propos dynamiki, to dynamicznie będzie teraz, bo czas na Felixa Jena wraz z towarzystwem, w ramach oczywiście wszystkie hity zaczynają się w Esce. A skoro jesteśmy przy dynamicznej muzyce, to ja przypomnę, że po godzinie 20 Skylife Remix, a później między innymi State of Trance od Armina Van Burena. Koniecznie z nami zostańcie, jeśli macie ochotę na piątkowe małe łubu-dubu i bunga bunga, tak śmiało mogę powiedzieć. No i o streamie w aplikacji Skylife Remix, który jest z wami zawsze i wszędzie, kiedy tylko chcecie i gdzie macie internet, tam on będzie razem z wami, oczywiście też przypominam. Dobra, Felix Jen i spółka Believe In, bardzo proszę, pod nóżkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

polski Chris Martin? Czy przesadziłem? Wiktor Waligura, 4 pory roku z 7 na 6 w gorącej 20 Radia SK. Jeszcze bardziej w górę, bo z 9 na 5. Thomas Gray i Rumors w gorącej 20 Radia SK.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, również i ten czwarty singiel promujący nadchodzący album Mroza, czyli Nie ma miejsca jak dom. Oczywiście, że można sobie w domu posłuchać tego całego albumu, który już, miejmy nadzieję, naprawdę niedługo, ale można też podczas odpowiedni moment tour. Mrozu zaprasza od 2 października Atlas Arena w Łodzi, później Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i na koniec października Tauron Arena w Krakowie. Będzie mocno, naprawdę. Swedish House Mafia to tak poza konkursem. Za chwilę przypomnę numer pod tytułem Wait So Long, a później to już, szanowni państwo, tylko pierwsza czwórka. I na czwartym Zokaria, czyli End Dust i Haris. To jest z 8 na 4, bardzo ładnie.
1: Radio SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Hydromarket AS w Jaśle to jeden z największych salonów łazienek w regionie. Na miejscu czekają na Ciebie gotowe aranżacje, bogaty asortyment i najnowsze kolekcje polskich producentów. Chcesz zobaczyć swoją przyszłą łazienkę? Przygotuj

0: galeria, prezenty na komunie i inne okazje.
1: Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Ropczycach, Pilźnie i Tuchowie.
2: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla Ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
3: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.

0: Zokaria, czyli Andy Dust i Harris na czwartym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Króciutko naprawdę, bo bardzo mi zależy na tym, żeby posłuchać sobie tego numeru razem z wami. Odpłyniemy, szanowni państwo, odpłyniemy na najbliższe 3,5 minuty, bo to Rehab i jego More Than Enough.
2: Premierowo!

Obiecałem. Rehab i More Than Enough premierowo w gorącej 20 Radio SK. Przy okazji przypominam o OSK Live Remix. Legendarne granie wróci już dziś o godzinie 20. Dawaj to podsiadło i sezon dziś na trzecim wreszcie.

0: W górę z 10 na 3 Dawid Podsiadło i Sezon. Pozycja numer 2 to z 3 z kolei na 2 Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie.
1: SK Rzeszów.

0: Na drugim Dracula, z drugiego na pierwsze Bibi Rexha, Faithless, New Religion.
1: Radio SK.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

Mój dobry druh Mateusz opowiadał mi ostatnio, jak to jego córka nuci sobie wersję z Bebe Rexą, a on w tym czasie Faithless i Insomnie. Numer, który łączy pokolenia w sposób zdecydowany. Bebe Rexa i Faithless, New Religion, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK z drugiego. Na trzecim z dziesiątego Dawid Podsiadło i Sezon. Z trzeciego na drugie Tame Impala, Jenny Dracula w remiksie. Jak zauważa Krzysztof na męskowym Messengerze, to jest czwarte podium z rzędu, jeśli chodzi o numer Dracula. I na pierwszym witamy New Religion, czyli Bebe Rexa i Faithless. Za chwilę SK Live Remix. Tak, szanowni państwo, dwie godziny naprawdę dobrze zremiksowanych numerów, później m.in. Armin Van Buren i Estate of Trance. Jeśli macie ochotę na porządne klubowe granie, to koniecznie z nami zostańcie. Kolejna gorąca dwudziestka to już kolejny piątek po godzinie 18:00. Michu Sobkowski, wielkie dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
8: Szukasz swojego miejsca w Bieszczadach? Lokalny deweloper Grupa Borstar ma coś dla ciebie. Olchowe Wzgórze, Sanok Olchowce oraz osiedle w Dolinie Sanu w Lesku. Nowoczesne mieszkania w bloku albo przestronne lokale w zabudowie szeregowej. Wysoki standard, świetne układy i bliskość natury. Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Zamieszkaj albo zainwestuj. Nie czekaj, najlepsze oferty znikają błyskawicznie. Olchowe Wzgórze i osiedle w Dolinie Sanu. Zamieszkaj tam, gdzie inni przyjeżdżają odpoczywać.
9: Słyszałeś już? 16 maja w Głogowie Małopolskim w godzinach 11-14 zapraszamy na dni otwarte osiedla MKK Invest. To idealna okazja, żeby na spokojnie poznać osiedle, porozmawiać ze specjalistami i skorzystać z pomocy doradcy kredytowego. Na miejscu czeka też poczęstunek i coś jeszcze. Wyjątkowe rabaty na domy dostępne tylko tego dnia. Przyjdź, wybierz swój lokal. Obowiązują zapisy pod numerem 512-171-484. MKK Invest. Nie może cię tam zabraknąć.
10: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
11: Volkswagen to chwile pełne pasji, emocji i bycia razem. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Sprawdź SUVy Volkswagena w wyjątkowej ofercie. Dostępne już od 77 400 zł. Zapraszamy do salonów.
12: Sprawdź u dilera GNG Auto. Rzeszów, ulica Lubelska 50E. www.ggautorzeszow.dealer.volkswagen.pl.
13: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
14: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
15: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis, spacer, poznawanie Rzeszowa i miejskich legend, a do tego udział w grze. To właśnie na taki pomysł wpadła Fundacja Askier. Więcej o tym mówi Magdalena Gwiszczy z Fundacji Askier.
18: Ja powiedziałabym tutaj, że ten quest o legendach miejskich to będzie taka gra planszowa, ale w której planszą będzie właśnie teren Rzeszowa, a pionkami będą ludzie, uczestnicy, którzy będą się poruszać po tej planszy, czyli po Rzeszowie, według dokładnych instrukcji, które znajdą właśnie czy to na kartach startowych, czy w aplikacji. A na końcu, tak jak w każdej grze, wiadomo, czeka nagroda.
17: Inauguracja już 24 maja o 14 przy studni na rynku.
0: To jest SK Live Remix.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Chcesz być Sigmą? Chodzić do Glamour Szkoły? Jeśli tak, przyjdź do Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie.
3: U nas nie ma żadnych bambików. Nasza szkoła ma tyle kierunków, że nawet pudzian ich nie uciągnie. Nasi nauczyciele to same gigaczady.
4: Mamy najnowsze Centrum Kształcenia Umiejętności na skibidi poziomie. Cała szkoła ma wyposażenie na mega levelu.
5: Słuchaj, bratku, to miejsce jest zbyt sztos, żeby o nim opowiedzieć w tak krótkim czasie, więc pokaż, że jesteś szefem i obczaj to sam.
6: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
7: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
8: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
9: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.

0: Każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
0: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Mniam!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rzeszowska Juwenalia 2026, 8-9 maja. Miasteczko Akademickie Politechniki Rzeszowskiej. 2 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wesołe miasteczko, autobus Barbera i wiele innych atrakcji. Zagrają Lady Punk, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Skolim, Baciary, Jam, Myslowis, Kacperczyk, White 2115, Sentino, PZ, Kizo, Bledka, Problem, Kips, Żabson oraz wielu innych artystów. Więcej informacji oraz bilety na www.rzeszowskiejjuwenalia.pl. Na imprezę zapraszają Politechnika Rzeszowska, Brand Group i właściciel marki Żywiec.
4: I po reklamie.
5: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
3: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
2: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
3: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
2: Miam!
4: Zapraszamy 16 maja na Dni Otwarte z Akatom, deweloperem oferującym mieszkania w Rzeszowie przy Langiewicza 37. Przyjdź w godzinach od 11 do 18. Znajdź mieszkanie marzeń. Weź udział w konkursach, warsztatach plastycznych. Sprawdź, czy możesz być dawcą szpiku i ratować ludzkie życie. Dni Otwarte z Akatom. Liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Mieszkanie marzeń dla Ciebie. Blisko Centrum i Zieleni. Akatom. 16 maja, sobota, Rzeszów, Langiewicza 37. Zapraszamy.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
7: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi. Grande finale rocznika 2025. 4 modele. 2 sedany, 2 SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi. Feel Premium.
11: Serdecznie zapraszam do nowo otwartej strzelnicy powiatu rzeszowskiego, znajdującej się na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów Dworzysko przy ulicy Biznesowej 15. To najnowocześniejszy obiekt w Polsce ze strefą do strzelań dynamicznych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.strzelnica.powiat.rzeszowski.pl. Powiat Rzeszowski dba o bezpieczeństwo. Do zobaczenia na strzelnicy. Waldemar Pijar, sekretarz powiatu rzeszowskiego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
14: I po reklamie.

0: Rzeszów na czasie.
1: Jał Serkis, modelki Jan Higi i Michał Łeszczygieł. To m.in. ci artyści zagrają dla Was podczas 14. już edycji Kulturaliów. To impreza, która łączy studentów dwóch rzeszowskich uczelni.
2: W tym roku na scenie pojawią się m.in. Happy Sad, Łydka Grubasa oraz Michał Szczygieł, którzy reprezentują takie bardziej popowo-rockowe brzmienia, ale nie zabraknie także artystów rapowych, którzy już od wielu lat królują na scenie całych juwenaliów w Polsce.
1: Mówiła Aleksandra Rydzik z Kulturaliów. Impreza rusza 22 i 23 maja na parkingu na Podpromiu w Rzeszowie. A jeśli chcecie wiedzieć więcej, to poszczegóły odsyłamy Was na Facebooka Rzeszowskich Kulturaliów.

0: Ciąga wzrok. W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
4: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Interesują Cię służby mundurowe albo sport?
9: Wybierz liceum w Tyczynie. Połącz naukę z zajęciami z prawa, samoobrony i technik interwencji. A jeśli lubisz aktywność, rozwijaj swoją kondycję na treningach sportowych.
10: Przygotujemy Cię do służby i pomożemy zdobyć umiejętności, które przydadzą się w każdej sytuacji.
11: Nasza szkoła jest otwarta. Przyjdź i zobacz na własne oczy.
12: Liceum w Tyczynie. Tu zaczyna się Twoja przyszłość.
13: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip Ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
16: I po reklamie.
17: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne 1,99 zł za 100 gramów. Ciastka delicje szampańskie 147 gramów. Tylko 3,99 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
7: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
6: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
7: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
6: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
8: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.

0: Budujemy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
2: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: I po reklamie.
6: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
7: For all the best in trance and progressive.

0: Influentunes, check usstateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
5: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
4: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
5: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
4: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
6: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
9: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu, możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w galerii Millennium Hall na drugim poziomie.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
11: Wow, co za paznokcie. Gdzie je robiłaś?
12: W paznokietki kobietki. Stylizacje idealne na co dzień i specjalne okazje. Lakiery najwyższej jakości.
11: A French? Zapewne dopłata.
12: Zero dopłat. French w cenie. Do tego szybkie terminy i bezpłatny parking.
11: Paznokietki kobietki. Paznokcie, które pokochasz.
12: Łańcuch Kościuszki 95.
13: Rozwój osobisty to inwestycja w przyszłość. Weronika zdecydowała się wprowadzić innowacje do swojego życia. Poszła na studia dotyczące technologii i sztucznej inteligencji. Teraz pracuje jako prompt engineer. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
16: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
17: I po reklamie.
18: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Afrojack.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
6: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
5: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
6: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
5: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
7: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
8: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
9: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renault Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renault Auto.
10: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
13: I po reklamie.
14: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. James Hype.

girls, B-boys, Superstar DJs.